ma numer 10. Nad szarą pościelą przetoczył się piątek. Na stole maszyna, ja znowu list piszę. To zawsze mi wolno i tak go nie wyślę. A kelner mnie pyta, co chce na śniadanie. Ukradkiem spogląda na papier przez ramię. Pan pisarz powiada, a myśli, że

czterdziesty i już prawie rano. Ty też jeszcze nie śpisz, pamiętasz faceta, co wiersze ci pisał, co głupstwa wciąż gadał, o jutrze nie myślał. Z początku bawiło to ciągłe marzenie, myślałaś, że kiedyś go ściągniesz na ziemię, że z czasem jak inni na ganku posiedzi. Tak przecież wypada, popatrzą sąsiedzi.

mój sen. Wychodzę cicho i zamykam drzwi. Przejadę pewnie 200 mil, zanim ty o 7

0: Jest godzina 6:01.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pałacu Prezydenckiemu nie podobają się rządowe plany zmiany podatków. Cudzoziemcy będą dziś demonstrować przeciwko przewlekłej biurokracji. Więcej strączkowych, mniej smażonego. Zmienia się szkolny jadłospis. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Prezydent prawdopodobnie zawetuje planowane przez rząd zmiany w podatkach. Chodzi m.in. o podniesienie pierwszego progu oraz większe obciążenia dla najbogatszych. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ma pretensje o to, że rząd nie podnosi kwoty wolnej od podatku.
3: Pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów, mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
2: Prezydent nie zgodzi się na podniesienie podatku najbogatszym, bo boi się podpaść wyborcom Konfederacji, uważa rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
4: Karol Nawrocki stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
2: Bo na reformie mają skorzystać Polacy zarabiający od 11 do 12,5 tysiąca złotych. Mieszkający w Polsce cudzoziemcy będą dziś protestować przeciw przewlekłej biurokracji. Długo czekają na karty pobytu i załatwienie spraw urzędowych, w niektórych województwach nawet półtora roku, mówi główny organizator protestu pan Władysław.
5: Chcieliśmy my uchylenia artykułu 100d, to myślimy, że główny problem, który ma wpływ na tę sytuację. Chcieliśmy my też zmian w pracach urządów, coś zrobić dla tego, żeby procesować te wnioski trochę szybciej.
2: Wspomniany artykuł 100d oznacza, że urzędy nie muszą dotrzymywać terminów na załatwianie spraw. Wprowadzono go w związku z napływem uchodźców z Ukrainy po rosyjskiej inwazji. Demonstracja odbędzie się w Warszawie przed Urzędem Wojewódzkim. To ma być koniec z bezkarnością patostreamerów. Weszły w życie przepisy, które przewidują karę więzienia za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie kogoś czy znęcanie się nad zwierzętami. Odpowiedzialność karna grozi nie tylko autorom takich materiałów, ale też osobom, które je potem rozpowszechniają. W nowym roku szkolnym obiady w stołówkach mają być zdrowsze, mniej smażonego, a więcej warzyw, mówi dietetyczka Daria Rębowska.
6: Uda mięsa, drobiowe. Nie zapominajmy też o rybach, bo ryb zdecydowanie w diecie Polaków brakuje. Woda musi stanowić główny składnik naszych napojów.
7: Co najmniej raz w tygodniu na stołach królować mają rośliny strączkowe. Dlaczego to ważne?
6: Też będą świetnym źródłem białka.
2: Odpowiednia dieta ma też pomagać dzieciom w koncentracji. Suwałki uczciły Andrzeja Wajdę. Na festiwalu Wajda na nowo odsłonięto mural poświęcony reżyserowi, który urodził się właśnie w Suwałkach. Autorem dzieła jest znany plakacista Andrzej Pongowski. Mural powstał na ścianie budynku pierwszego liceum. Widać na nim Andrzeja Wajdę w otoczeniu brzóz.

0: 32 minuty po godzinie 6.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 24 dzień sierpnia. W 1944 roku urodzona w Wieczni Kościelnej w powiecie mławskim Barbara Stanisława Drabczyńska została trafiona w głowę odłamkiem szkła podczas Powstania Warszawskiego. Po tygodniu zmarła. Była studentką polonistyki na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim i żoną Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W 1991 roku urodzony w sierpcu Michał Cieślak zdobył w Wiedniu brązowy medal Mistrzostw Świata w wioślarstwie. Był sternikiem w czwórce. W 2010 roku Zbigniew Kierzun został trenerem piłkarskiej drużyny Lecha Rypin. Pracował z nią jeden sezon.
3: Muszą być wzmocnienia, nie żałować na dobry obóz, na dobrych sparing partnerów.
2: W 2011 roku Zbigniew Ziejewski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz poprawy warunków życia na obszarach wiejskich. W późniejszym okresie był starostą nowomiejskim, posłem na Sejm, sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
4: Pieniądze, one wróciły z znikomej ilości. One wróciły tylko do gospodarstw tych małych. Do gospodarstw towarowych w ogóle nie wróciły.
2: W 2018 roku generał Leszek Surawski otrzymał akt nadania tytułu honorowego obywatela miasta Mława. Był szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
5: Kraj ramowy daje dużo więcej od siebie. To będzie, przypuszczam, około 60% całości grupy bojowej.
2: W 2021 roku urodzony w Nidzicy Andrzej Kraśnicki został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz krzewienia i propagowania idei olimpijskiej.
6: Każdy, kto uprawiał sport, ma w swoim życiorysie kontakt z sosem albo bezpośredni, albo pośredni.
2: Urodzili się. W 1862 roku Jan Gudel, rolnik, członek zarządu powiatowego Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Rolniczego w Brodnicy. W 1902 roku w Niedrzynie w gminie Baboszewo w powiecie płońskim Antoni Dobrowolski. W czasie kampanii wrześniowej walczył jako podporucznik rezerwy 37. Pułku Piechoty, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Riga Kaiserwald, z którego został zwolniony. W 1912 roku w Działdowie Ludwik Jan Figurski w czasie II wojny światowej służył w polskich siłach zbrojnych w stopniu sierżanta, pełniąc funkcję rusznikarza na jednym z lotnisk RAF. W 1926 roku Marcjan Sarnowski, pseudonim Cichy, żołnierz batalionu Znicz, dowódca samodzielnego oddziału ruchu oporu Armii Krajowej działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego, dowódca obwodu Nowe Miasto Lubawskie, zginął w bitwie z oddziałem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Buczku. W 1964 roku Marek Zup, trener piłkarski m.in. Świtu Nowy Dwór Mazowiecki.
7: To jest dla mnie interesujące, kto wybierał trenera miesiąca. Czy to jest tylko kwestia wyników drużyny, czy jakichś innych elementów. Nie wiem jeszcze, co na ten temat powiedzieć.
2: Zmarli w 1892 roku Leon Mieczkowski, urodzony w Ciborzu w gminie Lizbark w powiecie działdowskim, doktor prawa kanonicznego, proboszcz jednej z parafii w Gdańsku. W 1897 roku Oskar Hugo Hensel, urodzony w Płośnicy w powiecie działdowskim, kapelan więzienny i wojskowy. W 1940 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Mauthausen-Gusen Stanisław Roman, nauczyciel, po aresztowaniu przez ciechanowskie gestapo osadzony w KL Soldau w Działdowie, później w KL Dachau. W 1944 roku w Kiełbowie w gminie Raciąż w powiecie płońskim Bogdan Józef Królewski, biznesmen i polityk, poseł na Sejm PRL, wiceminister rolnictwa i gospodarki żywieniowej. W 1993 roku Franciszek Miklewski, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie. W 2008 roku Helena Michalska, osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, skąd została skierowana do pracy przymusowej.

0: Reklama. Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama. To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

Jeszcze niedawno był piątek, człowiek się cieszył na nadchodzący weekend, a tu znowu zaczynamy odliczanie do piątku od samego początku, czyli od poniedziałku. Dzień dobry, poniedziałek, 24 dzień sierpnia, dzisiaj już siódma za nami.

0: Siódma jest, są też wiadomości o siódmej.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zarzuty usłyszy dziś kierowca, który wjechał autem w małżeństwo. Kolejne ofiary wojny w Ukrainie, w tle obchody święta niepodległości. Sprawdzimy też ceny paliw w Polsce i w pewnej włoskiej miejscowości. Marcin Krzemiński. Do prokuratury zostanie dziś doprowadzony kierowca, który w sobotę wieczorem wjechał w małżeństwo spacerujące z 8-miesięcznym dzieckiem na krakowskich bulwarach. 32-letni rodzice zginęli, niemowlę walczy o życie w szpitalu. Jest w stanie ciężkim. Z ustaleń śledczych wynika, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
3: Zwłaszcza, że w miejscu tragedii obowiązuje surowe ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.
4: Pojazd ten poruszał się z prędkością wyższą, dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu.
3: Mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. 26-letni kierowca jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Pierwsze badania wykazały, że był trzeźwy, ale prokuratura zleciła jeszcze badania krwi pod kątem obecności alkoholu i narkotyków. Dziś usłyszy zarzuty.
4: Zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
3: W chwili wypadku w samochodzie znajdowały się 4 osoby. To mieszkańcy Małopolski i Mazowsza.
2: 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na przedmieścia Charkowa. Służby ratunkowe ewakuowały 8 osób, z których kilka zostało rannych. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. A dziś Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. W związku z wojną nie zaplanowano masowych uroczystości. Program wydarzeń z udziałem władz państwowych nie został podany do publicznej wiadomości. Ruszają poprawkowe egzaminy maturalne. Dziś odbędą się pisemne, jutro ustne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki poprawkowych egzaminów poznają 11 września. Teraz zaglądamy na stację paliw, gdzie do końca wakacji obowiązuje program CPN. Dziś za litr benzyny 95 nie możemy zapłacić więcej niż 6 zł 54 grosze. 98 maksymalnie może kosztować 7,36, no olej napędowy 7,59. Niestety, patrząc na to, co ostatnio dzieje się na rynku hurtowym i giełdzie, trzeba się liczyć z podwyżkami na początku nowego tygodnia o 5-6 groszy na litrze.
5: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała o 5%.
2: Mówi Magdalena Robak z e-petrol.pl. Ceny paliw dają się też we znaki Włochom. Na autostradach sięgają nawet 2 euro 20 eurocentów, czyli prawie 9,5 złotego za litr. Jest jednak jedno miejsce na mapie, które dzielnie daje odpór drożyźnie i przyciąga rzesze właścicieli aut. To miejscowość Valle Castellana w Abruzji. Można tam kupić litr benzyny za euro 75 centów, a olej napędowy za euro 89. Znajdująca się tam stacja benzynowa Marzeń, jak mówią Włosi, należy do gminy. Kupiła ją, by zapobiec jej zamknięciu, a teraz sprzedaje tak zwane paliwo burmistrza z symboliczną marżą.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w turnieju par mieszanych podczas wielkoszlemowego US Open. Potrzebuje kilku dni odpoczynku i pełnej koncentracji na przygotowaniach do gry w singlu, przekazała polska tenisistka. Nową partnerką Norwega Kaspera Ruda została więc Rosjanka Diana Schneider. Ostatnie tygodnie były dla Świątek udane, ale również intensywne. Najpierw wygrała turniej w Toronto, a w Cincinnati dotarła do półfinału, w którym przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą. Zwycięstwo GKS-u Katowice nad Wisłą Płock aż 5-0 to największe wydarzenie niedzielnych meczów piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Pozostałe spotkania Radomiaka z Zagłębiem Lubin i Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków zakończyły się remisami odpowiednio 0-0 i 2-2. W tabeli prowadzi Legia, która w sobotę zremisowała w Gliwicach z Piastem 1-1. Piłkarze FC Barcelony, obronę wywalczonego w poprzednim sezonie tytułu mistrza Hiszpanii, zaczęli od wyjazdowej wygranej z Elche 5-0. Po 2 bramki zdobyli Rafinha i Fermin, a jedną dołożył pozyskany latem z Borussii Dortmund Karim Adeyemi. Real w sobotę pokonał za to na wyjeździe Espanyol 2-1, a był to pierwszy mecz królewskich w La Liga po powrocie na ławkę trenerską Madrydczyków po przeszło dekadzie José Mourinho. Liderem La Liga jest Sevilla. Klaudia Kazimierska czasem 3:55:59 poprawiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów podczas memoriału Kamili Skolimowskiej, zaliczanego do cyklu diamentowej ligi. Poprzedni rekord od Igrzysk Olimpijskich w Paryżu należał do Weroniki Lizakowskiej.
7: Generalnie generalnie wszystko było świetnie zaplanowane. Myślałam sobie, że jak nie tutaj, to gdzie, jak nie teraz, to kiedy. Ale jednak to, że nie miałam nikogo przed sobą, trochę była przerwa i to ja w sumie nadawałam sobie sama tempo. Chociaż fajnie było tych zająco mieć przed sobą, widziałam jaka przerwa musi być, widziałam światełka. Ani przez moment nie widziałam tych czerwonych światełek na rekord polski, więc byłam tam bezpieczna, miałam zapas i czułam się bardzo dobrze, taka spokojna w tym biegu, po prostu spokojna w swojej dyspozycji.
6: A wcześniej Natalia Bukowiecka zajęła czwarte miejsce w biegu na 400 metrów, wygrała mistrzyni olimpijska Mary Lady Paulina z Dominikany.
0: Poranek dosyć rześki, około 12 stopni pokazują termometry na północnym Mazowszu, Działdowszczyźnie i Ziemi Dobrzyńskiej, a w ciągu dnia dzisiaj zaznamy wszystkiego po trochu, bo dzisiaj i będą chmury, i będzie słońce, i nawet może też przez chwilę popadać, a temperatura dzisiaj około 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to w tej chwili wartości są w normie. Mamy już 7 po 7.

12 minut po godzinie 7 mamy. Dzisiaj poniedziałek, 24 dzień sierpnia. Anita, Emilia, Michalina, Bartłomiej, Bartosz i Jerzy obchodzą imieniny. Dzień niepodległości Ukrainy dzisiaj obchodzimy. No i moi drodzy państwo, 3 minuty przed 5 dzisiaj zaczęło świtać. Słońce wzeszło o 5.34, zajdzie 18 minut przed 20. 18 minut po 20 zmierzch zapadnie nad naszym regionem do jesieni. Równo 30 dni pozostało. Teraz 13 po 7.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Rolniku, hodowco, TV Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TV Agro, Żuromin, ulica Lidbarska 37A. Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Edusho Family 250 gramów, tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Hop Cola 2 litry, tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Teraz 26 minut po godzinie 7. To poranny program Radia 7. Budzimy Państwa w poniedziałek. Dzisiaj wspominamy to wszystko, co miało miejsce wczoraj w Żurominie. Ci, którzy byli, to wiedzą. Ci, którzy nie byli, no to będą mieli chociaż okazję pożałować trochę, że nie zdecydowali się przyjechać. No bo w Żurominie wczoraj było smacznie i to nie jest tylko nasza opinia. Regionalnych potraw próbował człowiek, który na gotowaniu zna się zdecydowanie lepiej od nas. Mistrz kuchni popularny Charlie tam był, próbował i gotował też.
1: Charles Dignot, czyli popularny Charlie, jak kazał do siebie mówić, był jednym z jurorów konkursu kulinarnego podczas pikniku przy wspólnym stole. Koła gospodyń wiejskich przygotowały swoje regionalne specjały, a zadanie jury było tyle przyjemne, co trudne. Wszystkiego trzeba było spróbować i jeszcze wybrać najlepsze. Zapytaliśmy mistrza, czy rzeczywiście mu smakowało.
2: Różnie, były lepsze i były gorsze. Nie wiem, zwróciłem parę uwagi dziewczyny, kobiety tam z gospodyni. Mam nadzieję, że będą brać pod uwagi, no. Dziewczyny, które wygrały z gospodyni, jaki to jest?
3: Syberianki,
2: no, z tą dzikiem. Nieprzekombinowany, wszystko z natury, Polski. No po prostu, no, przez to wygrały dziewczyny, no. No naprawdę, no, gospodyni się starały, widać, ale no taki, no, brak taki czasami, robisz wszystko, bo pięknie danie, a podajesz z czym ze słoika kupiony w sklepie, no, na przykład, no, były takie sytuacje, ale nie, no, dziewczyny naprawdę się starały, różne fajne rzeczy widziałem i spróbowałem, także jestem mile zaskoczony, no.
1: Jest coś, co wprowadziłby pan do swojego menu?
2: Ta sałatka, co dziewczyny tam robiły z tymi wszystkimi kwiatkami, liści jadalne polskimi, to mi zaciekawało. Pokrzywy to wiem, że to jest jadalny, ale no po prostu, no, to ta prostota, który jest, właśnie rośnie to wszystko w ogródku, a ludzie o tym nie wiedzą, ale no robi roboty, no.
1: Ale pan zna pokrzywy, bo ja słyszałem taką anegdotę.
2: Tak, bo w Polsce się nauczyłem na grzyby chodzić, a w Kanarzy, no to nie spotkałem pokrzyw, a tu jakiś tam pierwszy czy drugi raz na grzyby, no to krótki spodnie, krótki t-shirt, pokrzyw, wielkość, nie wiem, auta, a ja do niego tak bezpośrednio, no i zabolało. Żona też miała, powiedziała mi, że będę zdrowy, no.
1: Dwie rady jeszcze dla kół gospodyń wiejskich. Co powinny robić, żeby było jeszcze lepiej?
2: Nie przekombinować i używać lokalnych produktów.
1: Czyli mamy oficjalne potwierdzenie, w naszym regionie gotować potrafimy, a mistrzowi kuchni zazdrościmy tylko jednego, że próbowanie tych wszystkich potraw miał wpisane w obowiązki służbowe.
0: Było smacznie, to prawda. Dochodzi w 7:30, a jeszcze to, co wczoraj działo się w Żurominie, dzisiaj o poranku będziemy wspominać kilkukrotnie.

0: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
6: Reklama. Radio 7.

0: Za 12 minut będzie godzina 8. Znów wracamy do Żuromina. Wspominamy to wszystko, co wczoraj się działo, ale oprócz tych tańców, hulanek i wszelkich swawoli przy wspólnym stole, to również kulinarny konkurs, a my wiemy, kto w Żurominie gotował najlepiej. Okazuje się, że konkurs na tradycyjne danie regionalne podczas wczorajszego pikniku przy wspólnym stole wygrały Syberianki.
1: Potrawa Syberianek najbardziej przypadła do gustu jurorom, wśród których był m.in. mistrz kuchni Charles Dignot. Syberianki wróciły więc do domu nie tylko z pustymi garnkami, ale również ze zwycięstwem. O konkursie i jego kulisach opowiedziały nam przewodnicząca koła Ewa Kleniewska oraz jej córka Katarzyna Kleniewska, członkini Syberianek.
2: Stres ogromny, ale i ogromna też radość. Cieszymy się, że to, co robimy, zostało docenione.
3: Proszę pana, mikrofon by mi z ręki wyleciał.
2: My wszystkie płakałyśmy. Wszystkie płakałyśmy w namiocie i pod sceną z tej radości i ze stresu. Sałatka jest z dzikich ziół. Mieliśmy okazję wielokrotnie brać udział w warsztatach, seminariach i wiemy, jak ważne jest kultywowanie tradycji i wracanie do korzeni. Starałyśmy się zrobić sałatkę z dzikich plonów, tak jak robiły to nasze prababcie, praprababcie. Korzystamy z tego, co mamy dosłownie w ogródkach i to nie tylko podstawowe warzywa, ale też takie, które nie są znane na co dzień. Nikomu raczej nie przyszłoby do głowy, żeby jeść płoda grecznik, czy koniczynę, czy kwawnik, gdzie połączone wszystkie razem z fajnym dressingiem, jak widać, no, robią robotę.
3: Główne danie to był dziki zawijaniec. To był, mięso było z dzika, zawijane w środku był cebulka przesmażona, ogórek korniszon i do tego był robiony sos, gdzie podstawą sosu była suszona śliwka. Zagęszczany ten sos był chlebem razowym i była odrobina rumu. Była wyczuwalna. I do tego podaliśmy kopytka z pokrzywą. Idziemy w tradycję, ale też my się troszeczkę inspirujemy starymi przepisami. I ja na przykład mam taką starą książkę z 1936 roku i czasami jest tam, takie są przepisy, że słów musimy szukać, co one oznaczają.
2: Korzystamy z przepisów, z dawnych książek, ale po swojemu też troszkę je zawsze modyfikujemy.
1: Syberiankom gratulujemy, a jeżeli zwycięskie danie pojawi się kiedyś ponownie na stole, Radio 7 deklaruje gotowość do przeprowadzenia niezależnej kontroli jakości. Oczywiście wyłącznie w interesie naszych słuchaczy.
0: A u państwa co dzisiaj na śniadanie? Jak się smacznie zrobiło, prawda? Na 9 minut przed godziną 8:00.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: A oto Polska i Świat w poniedziałek o 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Śmiertelne pobicie w Nowej Hucie i poszukiwania to na początek, potem luksusowy zegarek od szefa giełdy kryptowalut, a na koniec, że muzyka łączy nie tylko pokolenia. Marcin Krzamiński. Policja publikuje zdjęcie z monitoringu i prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości młodego mężczyzny. To nowy wątek w sprawie śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie. Zaatakowany przez kilka osób 36-latek zmarł w karetce. Policja zatrzymała 9 osób, ale zwolniła je po przesłuchaniu. Teraz ma nowy trop. Według śledczych za pobiciem mogą stać osoby ze środowisk kibicowskich. Przemysław Kral, założyciel upadłej giełdy Zonda Krypto, ma już status małego świadka koronnego, informuje TVP Info. Według tych doniesień Kral już od wiosny składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, które mogą być obciążeniem dla wielu polityków prawicy. Przemysław Kral usłyszał też prokuratorskie zarzuty, śledczy nie ujawniają jednak jakie. A tymczasem, jak wynika ze wspólnego śledztwa Wirtualnej Polski i TVN24, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego dostał od szefa Zonda Krypto zegarek wart 40 tysięcy euro oraz inne prezenty. Przemysław Piesiewicz miał za to obiecać Przemysławowi Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera i prezesa UOKiK-u. Piesiewicz zapewnia, że za zegarek zapłacił gotówką. Przypomnę, że w październiku zeszłego roku Zonda Krypto została sponsorem generalnym PKOL-u i olimpijskiej reprezentacji Polski. W Kijowie dziś spotkanie koalicji chętnych. Wszystko to w dniu 35. rocznicy ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości. Nad Dnieprem są już niektórzy przywódcy państw, którzy mieli okazję rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim o dalszej pomocy w wojnie z Rosją. No i szybkie zakończenie się nie zanosi.
3: Wszyscy wiecie dobrze, co dzieje się teraz na Ukrainie i co Rosja szykuje na jesień oraz zimę. Pociski balistyczne pozostają kluczowym zagrożeniem,
2: mówił ukraiński prezydent. Tylko tej nocy w rosyjskim ataku na przedmieścia Charkowa zginęły co najmniej 3 osoby. Z kolei rosyjska strona poinformowała, że fragmenty drona spadły na przedszkole. Zginęło 2 dzieci, a 9 jest rannych. Ukraińskie święto niepodległości zbiega się w czasie z podpisem prezydenta Zełenskiego pod ustawą o Panteonie Narodowym, która w Polsce wywołuje sporo obaw. Konkretnie o to, że w Panteonie upamiętnione zostaną osoby odpowiedzialne za ludobójstwo na Wołyniu. Lista ulubionych artystów, kolekcja płyt i playlisty, wszystko to może być kluczem do znalezienia miłości. Austriaccy naukowcy zbadali ponad 300 par i odkryli, że wspólne muzyczne upodobania mogą łączyć pary silniej niż podobny charakter. On może być ekstrawertykiem, ona introwertyczką, ale nie ma to znaczenia, bo oboje kochają muzykę elektroniczną. Jeden partner może być bardziej nastawiony na sukcesy zawodowe, a drugi mniej, no ale na koncercie ulubionego artysty, jak mówią naukowcy, schodzi to na daleki plan.
1: To są wiadomości Radia 7.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wygrał turniej tenisowy w Cancun. Dla Polaka to pierwszy triumf od ponad 2 lat. Hubi w finale turnieju rangi ATP Challenger 125 pokonał rozstawionego z numerem 1 Argentyńczyka Sebastiana Baeza. Tymczasem Iga Świątek wycofała się z turnieju mixta na US Open, podczas którego miała grać w parze z Kasperem Rudem. Polka chce się skupić na singlu. Rekord polski Klaudii Kazimierskiej na 1500 metrów był jednym z wydarzeń Memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanego do cyklu diamentowej ligi. Srebrna medalistka Mistrzostw Europy z Birmingham poprawiła go czasem 3:55:59. Inna świeżo upieczona wicemistrzyni Europy Ewa Swoboda przebiegła 100 metrów w równo 11 sekund i zajęła 5. miejsce za m.in. zwyciężczynią Amerykanką Melissa Jefferson Wooden.
5: 5. miejsce w takiej obsadzie. Bardzo mnie to napędziło, bardzo mnie cieszą tutaj starty. Po prostu jak ludzie, jak ja wchodzę na start i ludzie krzyczą Ewa, Ewa, Ewa, to po prostu no... Chciałabym, żeby się nogi rozpłynęły, ale nie mogę, więc daje mi to takiego po prostu kopa i naprawdę robią ci ludzie tu robotę.
4: Kolejny meeting diamentowej ligi odbędzie się w czwartek w Curychu. Finał cyklu w Brukseli 4 i 5 września. Broniący tytułu piłkarze Paris Saint-Germain odrobili dwubramkową stratę i zremisowali na wyjeździe z Rennes 2-2 w swoim pierwszym meczu w tym sezonie Ligue 1. Autorem pierwszego gola dla gospodarzy był natomiast Sebastian Szymański. Reprezentant Polski trafił do siatki już w 9. minucie po efektownym strzale zza pola karnego. Brytyjczyk Matthew Brennan wygrał drugi etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderem pozostał Słoweniec Tadej Pogacar, który na mecie we francuskim Manosque zajął trzecie miejsce. I jeszcze Formuła 1. Lando Norris z McLarena wygrał wyścig o Grand Prix Holandii, czyli 12. rundę Mistrzostw Świata. Brytyjczyk zanotował drugie zwycięstwo w sezonie. Pierwszy raz najszybszy był w poprzedniej rundzie na torze Hungaroring pod Budapesztem. W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu umocnił się Włoch Kimi Antonelli.
0: No to spójrzmy, co tam dzisiaj czeka nas w pogodzie, a dzisiaj wszystkiego po trochu, bo i trochę się zachmurzy, a i trochę poświeci słońce. Również dzisiaj możliwe przelotne opady deszczu w naszym regionie. Na termometrach teraz około 13 stopni, dziś do 20 temperatura wzrośnie, to w najcieplejszym momencie dnia. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, tutaj dobre wskazania. Jeśli chodzi o kierowców, to mam jeszcze dla Was informację po sobotnich nawałnicach i tej niespokojnej aurze. Że dzisiaj odbędzie się dalsza część sprzątania, takiego bardziej gruntownego sprzątania, więc mogą występować na drogach naszego regionu lokalne utrudnienia w ruchu. Prawie 7 po 8.

13 minut po godzinie 8. To jest poniedziałek, 24 dzień sierpnia. Dzisiaj sporo imienin, bo i Anita, i Emilia, i Michalina, Bartłomiej, Bartosz i jeszcze Jerzy. To oni dzisiaj przyjmują życzenia imieninowe. Dzień Niepodległości Ukrainy dzisiaj obchodzimy również. 3 minuty przed 5 zaczęło świtać. O 5.34 wzeszło dzisiaj słońce. Zajdzie to słońce 18 minut przed 20, a 18 minut po 20 zmierzch zapadnie nad naszym regionem. Do jesieni równo 30 dni pozostało. Tu 7 o poranku, teraz 14 minut po godzinie 8. W tej godzinie jeszcze raz sprawdzimy, co tam wczoraj działo się w Żurominie. A niech żałują ci, którzy nie byli. Będzie o czym wspominać. Teraz aha.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie Firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych Firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: 27 minut po godzinie 8. No i jeszcze raz wróćmy do Żuromina. Wczoraj edycja przy wspólnym stole, edycja 2026. Było jedzone, było smacznie, ale była też okazja do potańczenia. Gwiazdą wieczoru był Bobby, czy w zasadzie nie wieczoru, tylko popołudnia, bo to przecież po południu wszystko się odbywało. No i chyba słuchacze byli zadowoleni, ale i sam Bobby również.
1: Bobby od lat związany jest z muzyką taneczną. Na swoim koncie ma utwory, które publiczność zna już od pierwszych taktów. Przed występem w Żurominie mieliśmy okazję z nim porozmawiać. Zapytaliśmy m.in. o jego zespół i o muzykę, którą gra.
2: Klubowy koncert jest takim koncertem bardzo, można powiedzieć, no, restrykcyjnym, w sensie, że jesteśmy tam zaproszeni dlatego, że wszyscy tam oczekują mnie, a natomiast jeśli chodzi o plener, to bywa różnie. Przychodzi publiczność i starsza, i młodsza. Jest duży przekrój wiekowy, więc tutaj jest inny troszkę repertuar. Musimy się to jakby podstosować pod tą publiczność. Natomiast w klubie tam typowo tanecznie gramy, więc jest taka mniej więcej różnica. To jest mi tym bardziej miło, że znalazłem się tutaj wyłącznie dzięki własnym piosenkom. I to jest dla mnie duży zaszczyt, że mogę przyjechać do tych ludzi. No w końcu po to tworzyłem te piosenki, żeby je przywieźć, żeby pokazać się osobiście i je wykonać na żywo, bo to jest inny zupełnie inna sytuacja niż słucham sobie na płycie, tak? Są inne emocje, jest fajniejszy klimat i no. Gorące pozdrowienia ode mnie, od Bobiego, dla wszystkich słuchaczy Radia 7. Dziękuję, że jesteście, że słuchacie mojej muzyki i że nadal jesteście, bo ja już jestem też długo na tej scenie disco w Polsce, a wy nadal przy mnie jesteście, więc dzięki, pozdrawiam was gorąco.
1: I rzeczywiście w niedzielę w Żurominie najpierw można było dobrze zjeść, a później trochę tych kalorii wytańczyć. Organizatorzy pomyśleli więc o wszystkim.
0: No, widać zresztą było po frekwencji, że na Bobiego czekaliście. Tak było wczoraj w Żurominie, o czym wspominał też m.in. Adam Ejnik. Już w 8:30 mamy...

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy! To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

12 minut pozostało do godziny 9. Przypominamy, że dzisiaj, moi drodzy Państwo, mogą występować miejscowe utrudnienia w ruchu na drogach naszego regionu. Po sobotnich nawałnicach z poboczy będą usuwane dzisiaj połamane gałęzie, drzewa i to wszystko, co nabroiła pogoda właśnie w miniony weekend. Dlatego ostrzegamy, że dzisiaj może być miejscami troszkę trudno na drogach, ale no wszystko dla naszego bezpieczeństwa. Teraz 12 minut brakuje do 9:00. O 9:00 u nas wiadomości.

0: Reklama. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbarku, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

Dziś mamy poniedziałek, to 24 dzień sierpnia. To w kalendarzu, a gdybyśmy tak spojrzeli na zegar, to tutaj widać, że już minęła dziewiąta.

0: A oto Polska i świat w poniedziałek o 9:00.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za chwilę okaże grożącej sprawcy tragicznego wypadku w Krakowie. Potem co dalej z marką Polska po skandalu i dymisji. Powiemy też o nastoletnim Supermanie rodem z Indonezji. Marcin Krzamiński, 26-latek, który w sobotę w Krakowie wjechał w rodzinę z 8-miesięcznym dzieckiem, usłyszy dziś zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku. Rodzice chłopca zmarli, a dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał za szybko i stracił panowanie nad kierownicą. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
3: 26-latek poruszał się ze znacznie wyższą prędkością niż była dozwolona w tym miejscu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Prokurator Mariusz Boroń.
4: To prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
3: 32-letni rodzice dziecka zmarli w szpitalu. 8-miesięczny chłopiec jest w stanie ciężkim. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi mu 8 lat więzienia. Dzisiaj dowiemy się m.in., czy prokuratura zastosuje areszt wobec mężczyzny.
2: Po głośnym skandalu niemniej paradoksalnie głośna cisza. Nie wiadomo na razie kto i czy w ogóle obejmie stanowisko pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska. Barbara Mróz-Gorgoń opuszcza je w cieniu afery po kontrowersyjnym i pełnym błędów raporcie Polaków portret własny. Powołanie tej konkretnej osoby to była inicjatywa Rady Ministrów, a konkretnie szefa rządu. Ktoś premiera wprowadził w błąd, mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
5: I z całą pewnością te osoby również powinny ponieść odpowiedzialność, bo to było po prostu kompletnie chybione, nieodpowiedzialne, ktoś nie zweryfikował.
2: Niewykluczone są więc kolejne dymisje. Dodam, że sprawę kontrowersyjnego raportu bada Warszawska Prokuratura Regionalna. Syreny zawyją dziś na terenie powiatu łaskiego w województwie łuskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-y z alertem i apeluje, by zachować spokój, bo to tylko trening systemu alarmowania. Niemniej to bardzo ważna informacja, szczególnie w kontekście tego, że w Łasku znajduje się wojskowa baza lotnictwa taktycznego. Syreny zawyją między 10 a 13. W polskiej przestrzeni powietrznej od kilku dni można też zaobserwować zwiększoną aktywność samolotów wojskowych państw NATO. To ćwiczenia, które mają na celu zarówno sprawdzenie własnych zdolności, jak i odstraszanie Rosji od działań zagrażających państwom sojuszu. Odbywają się głównie w północnej części Polski i nad południową częścią Morza Bałtyckiego. Superman ruszył do walki z ogniem. 17-latek z Indonezji gasi pożary lasów i stał się bohaterem internetu. Nastolatek w charakterystycznym kostiumie superbohatera pomaga strażakom walczyć z żywiołem na Borneo. Nagrania z jego akcji obejrzały już miliony osób. Polecam, naprawdę bardzo łatwo je znaleźć. Szlachetna postawa chłopaka jest nieprzypadkowa. Jego ojciec jest strażakiem, założył miejscową ochotniczą straż pożarną.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek odpuszcza turniej par mieszanych na US Open. Nasza najlepsza tenisistka zrezygnowała z miksta z Kasperem Rudem, bo chce się skupić na singlu. A dziś w Nowym Jorku już kwalifikacje wieczorem i w nocy polskiego czasu. Pierwsze mecze w nich zagrają Linda Klimowiczowa i Katarzyna Kawa. Tymczasem poznaliśmy zwycięzców turnieju tenisowego w Cincinnati. W finale rywalizacji kobiet Coco Gauff pokonała 6-2-6-4 Jessica Pegule, która to z kolei wygrała półfinałowy mecz z Igą Świątek. Natomiast wśród mężczyzn po tytuł sięgnął Francuz Arthur Fils. On wygrał w trzech setach z Amerykaninem Francesem Tiafoe. W Cancun za to, ale w turnieju niższej rangi triumfował Hubert Hurkacz. Premier League i Serie A zainaugurowały w miniony weekend rozgrywki. W Anglii na inaugurację obrońcy tytułu, czyli Arsenal, pokonali wracające na najwyższy poziom rozgrywkowy po ćwierć wieku Coventry 3-0. A od wpadki zaczęła sezon Aston Villa. Mattiego Kesza przegrała aż 0-4 z Brighton. Z kolei we Włoszech Piotr Zieliński zdobył bramkę dla Interu w wygranym 4-1 meczu z Moncą. A Mediolańczycy, którzy bronią tytułu, zostali liderem Serie A. W Niemczech natomiast po Superpuchar sięgnął Bayern. Monachijczycy pokonali w Dortmundzie rundzie Borussię 2-1. Rekordzista świata Armand Duplantis wygrał konkurs skoku łotyczce podczas memoriału Kamili Skolimowskiej zaliczanego do cyklu diamentowej ligi. Szwed skoczył na stadionie śląskim 6:20, a potem podjął nieudaną próbę ataku na rekord świata. Skakało mi się trudno, miałem dużo skoków, gdzie strąciłem niższe wysokości, no i czasem to tak jest w sporcie, że trzeba bardzo mocno się zmobilizować, żeby oddać te kolejne skoki, więc nie ukrywam, że były to dla mnie trudne zawody, no i jestem zadowolony, że udało się skoczyć te 6:20. A rekord Polski pobiła za to w Chorzowie Klaudia Kazimierska na 1500 metrów. Na metę przybiegła z czasem 3:55:59.
0: No to jeszcze raz powiedzmy Państwu, że poniedziałek w pogodzie będzie bardzo zróżnicowany, bo dzisiaj i będą momenty ze słońcem, będą momenty z chmurami i dzisiaj również może być taki moment, że przyda się parasol. Dziś na termometrach maksymalnie do 20 stopni, jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne. Meteopaci nie mają dzisiaj powodów do narzekań. Teraz 6 minut po godzinie 9. Niech to będzie dobry dzień.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Mława.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgas.pl. Smutgas. Twoje źródło ciepła.
5: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
6: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
8: Reklama.

0: Zbliża się w 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 24 dzień sierpnia. W 1944 roku urodzona w Wieczwni Kościelnej w powiecie mławskim Barbara Stanisława Drabczyńska została trafiona w głowę odłamkiem szkła podczas Powstania Warszawskiego. Po tygodniu zmarła. Była studentką polonistyki na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim i żoną Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W 1991 roku urodzony w sierpcu Michał Cieślak zdobył w Wiedniu brązowy medal Mistrzostw Świata w wioślarstwie. Był sternikiem w czwórce. W 2010 roku Zbigniew Kierzun został trenerem piłkarskiej drużyny Lecha Rypin. Pracował z nią jeden sezon.
3: Muszą być wzmocnienia, nie żałować na dobry obóz, na dobrych sparring partnerów.
2: W 2011 roku Zbigniew Ziejewski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz poprawy warunków życia na obszarach wiejskich. W późniejszym okresie był starostą nowomiejskim, posłem na Sejm, sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
4: Pieniądze, one wróciły z znikomą ilością. One wróciły tylko do gospodarstw tych małych. Do gospodarstw towarowych w ogóle nie wróciły.
2: W 2018 roku generał Leszek Surawski otrzymał akt nadania tytułu honorowego obywatela miasta Mława. Był szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
5: Kraj ramowy daje dużo więcej od siebie. To będzie, przypuszczam, około 60% całości grupy bojowej.
2: W 2021 roku urodzony w Nidzicy Andrzej Kraśnicki został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz krzewienia i propagowania idei olimpijskiej.
6: Każdy, kto uprawiał sport, ma w swoim życiorysie kontakt z ciosem albo bezpośredni, albo pośredni.
2: Urodzili się. W 1862 roku Jan Gudel, rolnik, członek zarządu powiatowego Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Rolniczego w Brodnicy. W 1902 roku w Niedrzynie, w gminie Baboszewo, w powiecie płońskim, Antoni Dobrowolski. W czasie kampanii wrześniowej walczył jako podporucznik rezerwy 37. Pułku Piechoty, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Riga Kaiserwald, z którego został zwolniony. W 1912 roku w Działdowie Ludwik Jan Figurski, w czasie II wojny światowej służył w polskich siłach zbrojnych w stopniu sierżanta, pełniąc funkcję rusznikarza na jednym z lotnisk RAF. W 1926 roku Marcjan Sarnowski, pseudonim Cichy, żołnierz batalionu Znicz, dowódca samodzielnego oddziału ruchu oporu Armii Krajowej działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego, dowódca obwodu Nowe Miasto Lubawskie, zginął w bitwie z oddziałem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Buczku. W 1964 roku Marek Zup, trener piłkarski m.in. Świtu Nowy Dwór Mazowiecki.
7: To jest dla mnie interesujące, kto wybierał trenera miesiąca. Czy to jest tylko kwestia wyników drużyny, czy jakichś innych elementów. Nie wiem jeszcze, co na ten temat powiedzieć.
2: Zmarli w 1892 roku Leon Mieczkowski, urodzony w Ciborzu w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim, doktor prawa kanonicznego, proboszcz jednej z parafii w Gdańsku. W 1897 roku Oskar Hugo Hensel, urodzony w Płośnicy w powiecie działdowskim, kapelan więzienny i wojskowy. W 1940 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Mauthausen-Gusen Stanisław Roman, nauczyciel, po aresztowaniu przez ciechanowskie gestapo osadzony w KL Soldau w Działdowie, później w KL Dachau. W 1944 roku w Kiełbowie w gminie Raciąż w powiecie płońskim Bogdan Józef Królewski, biznesmen i polityk, poseł na Sejm PRL, wiceminister rolnictwa i gospodarki żywieniowej. W 1993 roku Franciszek Miklewski, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie. W 2008 roku Helena Michalska, osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, skąd została skierowana do pracy przymusowej.
8: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Rock Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurdian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Łódź Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Edusho Family 250 gramów, tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Hop Cola 2 litry, tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575. Reklama.

0: Reklama. W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami, na scenie Powerplay, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
0: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
2: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej śladami przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
3: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejne podwyżki cen paliw nieuniknione mimo rządowych regulacji. Potem co z transkrypcją aktów małżeństwa par jednopłciowych i minister finansów o tym, kto skorzysta na zmianach podatkowych. Marcin Krzemiński. Mimo rządowego programu CPN podwyżki na stacjach paliw są nieuniknione, mówią eksperci, bo podawane przez ministra energii ceny maksymalne i tak są uzależnione od hurtowych. Na te w weekend podniósł m.in. Orlen. Wpływ na cenę ma też sytuacja na giełdzie i marże rafinerii. To oznacza podwyżki o 5-6 groszy na litrze w następnych dniach i to raczej nie koniec serii.
3: Ponownie doszło do eskalacji napięcia w rejonie Zatoki Perskiej.
2: I szans na wznowienie rozmów pokojowych USA z Iranem nie ma, mówi Magdalena Robak z petrol.pl. Przypomnę, że dziś obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu. 6 zł 54 grosze za litr benzyny 95, 7 zł 59 groszy za litr diesla. Rządowy program CPN potrwa do końca miesiąca. Możliwa już w każdym urzędzie stanu cywilnego transkrypcja aktów małżeństwa par jednopłciowych, ale tylko w teorii, mimo że wczoraj weszło w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów, to nie wszyscy zamierzają przepisy w praktyce stosować. Odmawia na przykład burmistrz Zakopanego, bo uważa, że to niezgodne z konstytucją. Jest droga sądowa, mówi premier Donald Tusk, ale podpowiada też prostsze rozwiązanie.
4: To nie brzmi może najatrakcyjniej, ale w Polsce mamy możliwość podejmowania takich działań, niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym.
2: Monitorowanie wdrażania przepisów zapowiada pełnomocniczka rządu do spraw równości. Komisja Europejska zatwierdziła warte nieco ponad 6 miliardów euro nowe zamówienia obronne dla Ukrainy. Pieniądze pochodzą z unijnej pożyczki dla tego kraju na sumę 90 miliardów euro. Nowa transza zostanie przeznaczona m.in. na systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz pociski rakietowe. Dziś obchody 35-lecia niepodległości Ukrainy. Z tej okazji w Kijowie ma się odbyć spotkanie tzw. koalicji chętnych, grupy państw, które wspierają Ukrainę w jej wojnie z Rosją. Unijne instytucje będzie reprezentować przewodniczący Rady Europejskiej. Ruszyły poprawkowe egzaminy maturalne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów. Wyniki poznają 11 września. 3,5 miliona osób skorzysta na podniesieniu progu podatkowego, zapewnia minister finansów Andrzej Domański. Plany rządu zakładają przesunięcie kwoty drugiego progu podatkowego ze 120 na 130 tysięcy złotych i wprowadzenie 24-procentowego podatku, a nie jak dotąd 32-procentowego dla osób, które go przekroczą.
5: 3,5 miliona osób na tej propozycji skorzysta. I tu mówimy o klasie średniej, o osobach, które nie mają wcale potężnych, wielkich dochodów, a które w tej chwili są jedyną grupą, której takie efektywne płacone podatki rok w rok rosną.
2: Opozycja odpowiada, że wyższy CIT dla części firm może ostatecznie zostać przerzucony na konsumentów w postaci wyższych cen.

0: Reklama. Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
1: Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
2: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
2: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
1: Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami, na scenie Powerplay, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
4: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Półtuska 61. Renault Rudnik.pl.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prawdopodobnie dziś zarzuty po tragicznym wypadku w Krakowie. Za tydzień protest nauczycieli, mają dość obietnic, chcą konkretów. Będą też nasi lekkoatleci.
3: Mega się cieszę, że dostałam się na finał diamentowej ligi.
2: Wrócimy do zmagań w Chorzowie. Marcin Krzemiński został doprowadzony do prokuratury. Prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty. 26-letni Hubert B., który kierując Volkswagenem Golfem, miał śmiertelnie w weekend potrącić młode małżeństwo spacerujące z dzieckiem w wózku po chodniku w Krakowie. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał o wiele za szybko i stracił panowanie nad kierownicą. W samochodzie było też troje pasażerów. 26-latek był trzeźwy, no ale pobrano mu krew do badań. Za spowodowanie wypadku w przypadku ze skutkiem śmiertelnym Hubertowi B. może grozić do 8 lat więzienia. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary walczy o życie w szpitalu. Mieszkający w Polsce cudzoziemcy będą dziś protestować przeciw przewlekłej biurokracji. Skarżą się, że długo czekają na karty pobytu i załatwienie spraw urzędowych. W niektórych województwach nawet półtora roku. Demonstracja odbędzie się w Warszawie przed Urzędem Wojewódzkim. Z kolei równo za tydzień do Warszawy zjadą nauczyciele z całego kraju, by tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego protestować przed kancelarią premiera. Manifestacja pod hasłem "Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa" ma przypomnieć o obietnicach składanych pedagogom, z jakich rząd się nie wywiązał.
4: Dużo. Obiecali dużo i obiecali konkrety. Przedstawiciele dzisiaj rządzących partii podpisali z ZNP porozumienie na rzecz edukacji i tam zobowiązali się do powiązania systemu wynagradzania nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Mijają lata i nic się w tej sprawie nie zadziało.
2: Mówi Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP. Ministerstwo Edukacji twierdzi, że argumenty związkowców rozumie, jednak nie jest w stanie zagwarantować podwyżek wyższych niż 3%. Hubert Hurkacz wygrał Challenger ATP w meksykańskim Cancun. W finale polski tenisista pokonał najwyżej rozstawionego Sebastiana Baeza z Argentyny 4-6, 6-0, 6-3, dzięki czemu wróci do czołowej 50 światowego rankingu, awansuje na 46 miejsce. Nie było rekordu świata, ale padł rekord Polski. Na mityngu diamentowej ligi na Stadionie Śląskim ustanowiła go nasza wicemistrzyni Europy z Birmingham, Klaudia Kaźmierska. Ale dla lekkoatletów to jeszcze nie koniec sezonu, o czym Przemysław Pozowski.
5: Organizatorzy memoriału Kamili Skolimowskiej liczyli na rekord świata w skoku o tyczce Mondo Duplantisa, ale Szwed tym razem skoczył 6.20. Rekord Polski ustanowiła za to na 1500 metrów Klaudia Kazimierska.
6: Ja byłam dość skupiona, ale słyszałam doping i tak przez pierwsze dwa okrążenia się słyszy, co się dzieje. Potem trochę się wyłącza już mózg i uszy.
5: Teraz lekkoatleci wystartują w Curychu i w finale w Brukseli. W Chorzowie przed blisko 40-tysięczną publicznością prawo startu w stolicy Belgii zapewniła sobie m.in. nasza brązowa medalistka olimpijska z Paryża na 400 metrów Natalia Bukowiecka.
3: Mega się cieszę, że dostałam się na finał diamentowej ligi. Mam nadzieję, że tam też będzie dobra pogoda i że jak odpocznę, będę w stanie powiedzieć jeszcze szybciej zrobić sezon best.
5: Meeting w Curychu w czwartek.
2: W Brukseli sportowcy będą rywalizować 4 i 5 września.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
4: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam, Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Edusho Family 250 gramów, tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Hop Cola 2 litry, tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx. 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smutgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smutgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smutgaz.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ceny paliw jeszcze przez tydzień niższe. Polacy podzieleni w sprawie CPN-u. Do Polski mają wrócić w najbliższych dniach ciała ofiar katastrofy na Węgrzech. Ważna decyzja. Iggy Świątek wycofała się z turnieju par mieszanek w Nowym Jorku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Równo połowa Polaków chce, aby program CPN, czyli ceny paliwa niżej, został przedłużony na kolejne tygodnie. Tak wynika z badań SF Research dla Rzeczpospolitej. Przeciwko przedłużeniu pakietu ceny paliwa niżej opowiedział się

0: To czwarty ankietowany. Rządowa pomoc podoba się Polakom, ale takie działania kosztują, a budżet nie jest w najlepszej kondycji. Tak program komentuje członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki.
1: Polakom się podobają na pewno. Ja jestem Polakiem, więc teoretycznie powinny mi się też podobać. No praktycznie trzeba pamiętać o kosztach. W tym tygodniu będzie właściwie tydzień budżetowy, bo pewnie zobaczymy projekt budżetu na przyszły rok. W związku z tym możemy o tych finansach i będziemy pewnie dużo mówić. No tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet, a ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
0: Póki co niższe ceny na stacjach paliw potrwają jeszcze tydzień. W tym tygodniu do Polski wrócą ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. W wypadku polskiego pojazdu tydzień temu w niedzielę zginęło 12 osób. Ze szczegółami Marcin Starzec.
2: Termin sprowadzania ciał poznały już rodziny 12 ofiar. O tym poinformowała ich rzeszowska policja, ale wiadomo, że jeszcze w tym tygodniu prokuratura zleci sekcję zwłok, która ma odbyć się w Krakowie, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
3: Prokuratura obecnie dysponuje już listą pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Wśród ofiar nie ma osób nieletnich.
2: Na Węgrzech pozostały wciąż 3 osoby ranne w wypadku autokaru. Stan tej trójki pod kątem powrotu na Podkarpacie oceni na miejscu zespół polskich wojskowych lekarzy. Reszta pasażerów wracających z pielgrzymki do Meczugorje jest już w kraju.
0: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tego wypadku. Wniosek w sprawie jest już na biurku ministra sprawiedliwości i w zależności od jego decyzji zostanie przekazany stronie węgierskiej. Do tego czasu w sprawie będą toczyły się 2 śledztwa. Węgierscy śledczy zatrzymali kierowcę, który usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Po ciężkiej chorobie zmarł generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Senator 11 kadencji odszedł odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce, podkreśliła marszałek Senatu, przekazując informacje o śmierci generała i składając kondolencje rodzinie i bliskim. Generał Mirosław Różański miał 63 lata. Kibice tenisa będą musieli uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć Igę Świątek w US Open. Nasza tenisistka zrezygnowała z udziału w turnieju par mieszanych w Nowym Jorku i zagra tylko w singlu. Szczegóły decyzji Igi Świątek zna Przemysław Pozowski.
4: Miała grać w parze z Kasperem Rudem, bo chce się skupić na singlu. I o czym na razie nie chce myśleć, walce o udział w WTA Finals, czyli turnieju dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu.
5: Myślałam, że w tym sezonie w ogóle finalsy będą dla mnie niemożliwe, dlatego totalnie się od tego odciąłam.
4: Tak mówiła jeszcze w Cincinnati magazynowi Tennis Club. A rywalizacja w Nowym Jorku już się zaczęła, tyle że w kwalifikacjach, w których dziś wieczorem i w nocy powalczą Linda Klimowiczowa i Katarzyna Kawa.
0: Turniej główny US Open startuje już w niedzielę.

0: Reklama. Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami, na scenie Powerplay, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Edusho Family 250 gramów, tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Hop Cola 2 litry, tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Noc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx. 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Poszukiwania sprawców śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Sprzedawcy ze spalonego targowiska w Katowicach nie poddają się. Bojkot Eurowizji kolejny rok z rzędu zapowiada Holandia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwają poszukiwania sprawców brutalnego, śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Zmarł 36-letni mężczyzna związany ze środowiskiem kibiców Hutnika Kraków. Policja opublikowała wizerunek jednego z mężczyzn, który może mieć związek ze sprawą i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Wcześniej zatrzymano 9 osób, ale wszystkie zostały zwolnione, mówi prokurator Mariusz Boroń.
3: To nie było wystarczających dowodów potwierdzających ich udział w tym pobiciu.
2: Poszukiwani sprawcy mają być związani z grupą Młoda Ferajna, kojarzoną ze środowiskiem kibicowskim Wisły Kraków. Targowisko w centrum Katowic spłonęło w nocy z piątku na sobotę. Właściciele stoisk przy ulicy Mickiewicza są zrozpaczeni, ale nie poddają się. Większość chce odbudować spalone drewniane boksy. Niektórzy handlują na innych straganach, które ocalały, bądź pod gołym niebem. A z handlarzami rozmawia Grzegorz Kozioł.
4: Co się spaliło?
5: Od skarpetek poprzez bokserki, poprzez slipy, poprzez piżamki, sukienki.
4: Jakieś ubezpieczenie pani miała?
5: Nikt nie chciał nam ubezpieczyć, niestety.
4: Czy pani może zdradzić, jak to pani mniej więcej szacuje straty swoje?
5: No, około 300 tysięcy.
6: No to kilkaset tysięcy, bo budki były nasze, towar.
7: Dla nas to jest nie tylko miejsce pracy, my jesteśmy tu zżyci ze sobą, z klientami, którzy teraz przychodzą, nam tu współczują. Dla nas jest to dużo, nie tylko strata materialna, ale też i psychicznie podupadamy w jakiś sposób na zdrowiu, bo nas to naprawdę dużo kosztuje.
2: Teren należy do prywatnego właściciela, ale miasto zaproponowało już przedsiębiorcom miejsca na miejskich katowickich targowiskach. Policjanci zatrzymali już podejrzanego. Spowodowanie pożaru to 23-letni mieszkaniec Zabrza. Mężczyzna przyznał się do zarzutu, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Ponowny bojkot konkursu piosenki Eurowizji zapowiedziała Holandia. Część krajów chce wykluczenia z konkursu państw zaangażowanych w konflikty zbrojne. Holandia była jednym z krajów obok Hiszpanii, Irlandii, Islandii i Słowenii, które zbojkotowały Eurowizję już w tym roku w proteście przeciwko udziałowi reprezentanta Izraela. Ostatecznie konkurs wygrała Bułgaria, a Izrael zajął drugie miejsce. Hubert Hurkacz wygrał pierwszy od 2 lat turniej w Cancun rangi ATP Challenger 125, a w finale pokonał rozstawionego z numerem 1 Argentyńczyka Sebastiana Baeza. To sukces, ale naszego zawodnika stać na więcej, mówi trener i były zawodnik Tomasz Iwański.
8: Nie jest to do końca jego poziom. Przyzwyczaił nas do gry w dużo większych turniejach i z dużo bardziej renomowanymi zawodnikami.
2: Rywalizacja w Cancun była dla Huberta Hurkacza m.in. formą przygotowania do wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku, którego turniej główny rusza już w niedzielę. A dzięki wygranej Polak w światowym rankingu awansował aż o 23 pozycje na 46 miejsce. Iga Świątek spadła z 5 na 8 miejsce w światowym rankingu tenisistek. To efekt odpadnięcia Polki w półfinale turnieju w Cincinnati, gdzie Świątek broniła tytułu. Na czele niezmiennie od blisko 2 lat pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralne na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam, Piotr Jankowski, burmistrz.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zarzuty ma już sprawca śmiertelnego potrącenia małżeństwa w Krakowie. Jeszcze przez tydzień taniej na stacjach paliw. Pytamy, co później. Rosjanie zaatakowali blok mieszkalny w miejscowości pod Kijowem w ważnym dniu dla Ukrainy. Agnieszka Trojanowska-Bis. 26-letni kierowca z Krakowa usłyszał zarzuty, ale nie przyznaje się do winy. Hubert B. po tym, jak śmiertelnie potrącił młode małżeństwo na spacerze, twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. W tę wersję nie wierzą śledczy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
3: Uzyskaliśmy wstępną opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który był również na miejscu zdarzenia. Ten biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejsca wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
2: W miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku, jest ograniczenie do 30 km na godzinę. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary trafiło w stanie ciężkim do szpitala. Lekarze walczą o jego życie. Niższe ceny paliwa na stacjach paliw jeszcze tylko przez tydzień. Do końca sierpnia ma obowiązywać rządowy program CPN. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane przez Ministerstwo Energii ceny maksymalne. Najbliższe dni jeszcze nie powinny przynieść większych zmian, prognozuje Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
4: Po pierwsze, ze względu na jeszcze obowiązujący pakiet CPN, ale też na odnotowany od początku tygodnia

0: spadek cen ropy naftowej.
1: Zarówno wahania cen, jak i sam fakt wprowadzenia obniżek wynikają z niekończącego się konfliktu USA z Iranem. Dziś wieczorem amerykański prezydent ma zapowiedzieć ewentualne nowe sankcje na Iran, co wpłynąć ma na ceny paliwa w kolejnych dniach. Polacy przyhamowali z wydawaniem pieniędzy w sklepach. Sprzedaż detaliczna w lipcu rosła trochę wolniej niż się spodziewali ekonomiści, bo w skali rocznej niemal 4%, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
2: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
1: Jak wynika z danych, w wakacje Polacy przestali tankować samochody pod korek, kiedy wygasła pierwsza odsłona programu CPN, ale wciąż nieźle trzyma się sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD. Atak na blok mieszkalny w Czernichowie, niecałe 130 km na północ od Kijowa. Co najmniej 14 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych. Rosjanie zaatakowali cywilów w trakcie trwających uroczystości Dnia Niepodległości Ukrainy z udziałem prezydentów i premierów państw europejskich. José Mourinho po 13 latach wrócił na ławkę trenerską Realu, a w weekend poprowadził zespół z Madrytu w pierwszym meczu ligowym nowego sezonu, zwycięskim. O czym więcej Przemysław Pozowski.
3: Mourinho drugie podejście do Realu zaczął od wygranej z Espaniolem 2-1 na położonym na obrzeżach Barcelony stadionie. Przede wszystkim uważam, że my zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale Espaniol nie zasłużył na porażkę. Bardzo dobrze kontrolowaliśmy przebieg meczu, zwłaszcza w drugiej połowie, i wywieraliśmy na przeciwnika ogromną presję. Mourinho wie jednak, że kibice będą go rozliczać nie za pojedyncze zwycięstwa i porażki, lecz za trofea.
1: Pierwszy mecz Realu przed własną publicznością z Mourinho na ławce już w środę. To będzie zaległe spotkanie pierwszej kolejki przeciwko Realowi Sociedad.

0: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
2: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie Firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych Firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynki. Atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami, na scenie Powerplay, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Żuromin gotował przy wspólnym stole regionalne dania pod okiem mistrza kuchni. Radzanów, ulica Lipowa w przebudowie, trwa drugi etap inwestycji przygotowania Juranda do sezonu Rycerze Zwycięzcy w sparingu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Regionalne potrawy, domowe receptury i kulinarna rywalizacja. Za nami piknik przy wspólnym stole, który wczoraj odbył się w Żurominie. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia był konkurs na tradycyjne danie regionalne. Potrawy przygotowane przez koła gospodyń wiejskich oceniał m.in. mistrz kuchni Charles Deniu. Kanadyjczyk od lat związany z Polską nie tylko zasiadł w jury, ale również gotował dla uczestników pikniku. Charles Deniu opowiedział Radiu 7, jak ocenia konkursowe potrawy i czy żuromińskie smaki przypadły mu do gustu.
3: Były lepsze i były gorsze. Zwróciłem parę uwagi dziewczyny, kobiety tam z gospodyni. Mam nadzieję, że będą brać pod uwagę. No. Różne fajne rzeczy widziałem i spróbowałem, także jestem mile zaskoczony. No. Ta sałatka, co dziewczyny tam robiły z tymi wszystkimi kwiatkami, liści jadalne polskimi, to mnie zaciekawało.
2: Kulinarnej rywalizacji towarzyszyły stoiska kół gospodyń wiejskich, wspólne gotowanie oraz pokaz kuchni Charlesa Deniu. Piknik przy wspólnym stole odbył się na Placu Piłsudskiego przy Żuromińskim Centrum Kultury. Zbliża się rok szkolny. Przed jego rozpoczęciem prawie 200 nauczycieli z powiatu żuromińskiego podniosło swoje kompetencje cyfrowe, a szkoły zyskały nowoczesny sprzęt. W programie Cyfrowy Nauczyciel wzięli udział nauczyciele z 14 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pedagodzy zdobyli nowe umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych, prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz współpracy w środowisku online. Efektem udziału w projekcie było pozyskanie grantu w wysokości 196 tysięcy złotych. Pieniądze przeznaczono na zakup komputerów oraz cyfrowych pomocy dydaktycznych dla szkół z terenu powiatu żuromińskiego. Jak podkreślają samorządowcy, nowe wyposażenie i kompetencje nauczycieli mają przełożyć się na jeszcze lepsze przygotowanie uczniów do funkcjonowania w cyfrowym świecie oraz ułatwić codzienną pracę dydaktyczną. Trwa przebudowa ulicy Lipowej w Radzanowie. To drugi etap inwestycji na drodze powiatowej prowadzącej w kierunku Ratowa. Prace obejmują 400-metrowy odcinek od wcześniej wyremontowanej części ulicy. Droga zostanie poszerzona do 5,5 metra i otrzyma nową nawierzchnię. Powstanie również utwardzone pobocze o szerokości 1,5 metra, którym bezpieczniej będą mogli poruszać się piesi. Przebudowane zostaną także przepusty pod zjazdami, a przy drodze odtworzone i uporządkowane będą rowy. Wartość inwestycji to ponad 560 tysięcy złotych. Kosztami niemal po połowie podzieliły się powiat mławski i gmina Radzanów. I sport. Jurand Ciechanów przygotowuje się do rywalizacji w kolejnym sezonie Ligi Centralnej. Rycerze rozegrali sparing z drużyną pierwszoligowej warszawianki na hali Mosir w Ciechanowie, pewnie wygrywając 34-29. Był to jedynie mecz sparingowy, ale na trybunach pojawiło się sporo niezawodnych kibiców ekipy. Teraz zespół z Ciechanowa przygotowuje się do rywalizacji w przedsezonowym memoriale zmarłego w lutym Aleksego Janusza Pietrzaka, w którym podejmą Warmię, Olsztyn, KPR Żukowo i SMS ZPRP Kielce.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Maksymalnie 18 stopni dziś w naszym regionie. Nadchodząca noc będzie prawie bezchmurna i chłodna. Temperatura obniży się do 9 stopni. Nad ranem mgły. Wiatr słaby z zachodu, ciśnienie w normie.
1: Tu Radio 7. W regionie numer

0: Aisha, Aisha, écoute-moi.
1: Reklama.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
7: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
8: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Edusho Family 250 gramów, tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Hop Cola 2 litry, tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza. Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka. Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: To są wiadomości Radia 7.
1: Jechał za szybko, ale narzeka na nawierzchnię w Krakowie. Zabił młode małżeństwo. Nauczycieli zatrudnia od zaraz. W szkołach przedwrześniowa panika. 300 zł do wypoczynku dla turystów. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do czeku turystycznego na Lubelszczyźnie. Agnieszka Trojanowska bis. Są zarzuty dla 26-latka, który spowodował w weekend tragiczny wypadek w Krakowie. Według prokuratury mężczyzna jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. W wypadku zginęli rodzice, którzy szli chodnikiem, a ich dziecko zostało ciężko ranne. Obecnie w szpitalu lekarze walczą o jego życie. Prokuratura chce dla podejrzanego 3 miesięcy tymczasowego aresztu. Mężczyzna do winy się jednak nie przyznaje. Tłumaczy, że stracił panowanie nad samochodem przez nierówną nawierzchnię, przez co wpadł w poślizg, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroniuk.
2: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy, który ma prawo jazdy, jeździ pojazdem, ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością niż obowiązująca na danym odcinku.
1: Śledczy czekają obecnie na wyniki badań krwi mężczyzny, które potwierdzą, czy na pewno był on trzeźwy, bądź nie znajdował się pod wpływem środków odurzających. Stan poszkodowanego dziecka jest bardzo ciężki, ale stabilny. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. 2 śmigłowce bojowe Viper wróciły do służby w Polsce. Maszyny były uziemione po wypadku, do którego doszło w lipcu w Czechach. W wypadku zginęła żołnierka. Od tego czasu śmigłowce przeszły nadzwyczajne kontrole techniczne, a załogi zostały specjalnie przeszkolone. Śmigłowce Viper mają chronić przestrzeń powietrzną wschodniego skrzydła Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeszcze tylko przez tydzień na stacjach paliw będziemy tankować taniej w ramach rządowego programu CPN. Ten się kończy z końcem sierpnia, a dodatkowo na wzrost cen może już niebawem znów płynąć niekończący się konflikt USA z Iranem, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Dzisiaj wieczorem prawdopodobnie usłyszymy, co dokładnie planują Stany Zjednoczone wobec Iranu i to trochę ustawi nam kierunek, w którym będą zmierzały ceny ropy naftowej w pozostałych dniach.
1: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,48, a za olej 7,47. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektorzy znowu mają kłopoty. Jesteśmy zmuszeni szukać nauczycieli na ostatnią chwilę, przyznaje Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki 103 w Warszawie.
4: Nie mam kompletnie.

0: Nauczycieli. Brakuje nadal matematyka z pełnymi kwalifikacjami. Powinniśmy wszyscy hurtem dostać Nagrodę Nobla za wymyślanie metod na zapełnienie wakatów.
1: Nauczyciele wprost wskazują, że kluczowym powodem tak dużej liczby wakatów są zbyt niskie wynagrodzenia. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego jesienią. Chętni będą mogli skorzystać z 300 zł dopłaty do wypoczynku. 1,5 miliona złotych na czeki przekazał samorząd województwa lubelskiego. Kolejne 1,5 dołożyło Ministerstwo Sportu, mówi minister Jakub Rutnicki.
2: Przede wszystkim te regiony, które rzeczywiście mają problem, jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą ograniczenia właśnie tam, gdzie były różnego rodzaju trudne działania i w związku z tym tam biznes turystyczny potrzebuje wsparcia. To jest ta część tutaj naszych wschodnich województw. Też dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów.
1: Ministerialne pieniądze przeznaczone będą na bony dla seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny. Natomiast z pieniędzy samorządu województwa lubelskiego będą mogli skorzystać wszyscy dorośli Polacy.

0: Rock Festival, czyli Góralę na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Łódzk Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Edusho Family 250 gramów, tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Hop Cola 2 litry, tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety, montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 15.30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Syberianki najlepsze przy wspólnym stole. Ich danie podbiło podniebienia jurorów. Teatr opanował Ciechanów. 11 bezpłatnych spektakli w 3 dni. Punkt z wicemistrzem. Ławianka wraca na dobre tory. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Syberianki z Syberii zwyciężyły w konkursie na tradycyjne danie regionalne podczas pikniku przy wspólnym stole w Żurominie. Koła gospodyń wiejskich przygotowały potrawy oparte na regionalnych smakach i domowych recepturach. Oceniało je jury, w którym znalazł się m.in. mistrz kuchni Charles Deniu. Najwyżej oceniono propozycję przygotowaną przez Syberianki. O zwycięstwie, konkursowym daniu i recepcie na sukces mówią przewodnicząca koła Ewa Kleniewska i członkini koła Katarzyna Kleniewska.
3: Stres ogromny, ale i ogromna też radość. Cieszymy się, że to, co robimy, zostało docenione.
4: Mikrofon by mi z ręki wyleciał.
3: My wszystkie płakałyśmy. Wszystkie płakałyśmy w namiocie i pod sceną z tej radości i ze stresu. Sałatka jest z dzikich ziół. Mieliśmy okazję wielokrotnie brać udział w warsztatach, seminariach i wiemy, jak ważne jest kultywowanie tradycji i wracanie do korzeni.
2: Konkurs był częścią niedzielnego pikniku kulinarnego przy wspólnym stole. Wydarzenie połączyło prezentację regionalnej kuchni z koncertami, wspólną zabawą i specjalnym wydaniem niedzielnej biesiady Radia 7 nadawanej na żywo z Żuromina. Blisko 32 miliony złotych ma zostać przeznaczone na rewitalizację Pałacu Zamojskich w Bieżuniu. Inwestycja została ujęta w projekcie budżetu województwa mazowieckiego i ma całkowicie odmienić zabytkowy obiekt. Po zakończeniu prac w pałacu powstanie Muzeum Konstytucji w Bieżuniu. Oprócz przestrzeni muzealnej zaplanowano również restauracje, sale konferencyjne oraz miejsca przeznaczone na działalność kulturalną i naukową. Projekt zakłada nie tylko ochronę zabytku, ale także nadanie mu nowych funkcji, dzięki którym obiekt ma stać się ważnym centrum życia społecznego i turystycznego regionu. Przygotowania do inwestycji są już zaawansowane. Konieczna była jednak zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument opracowany w 2019 roku nie uwzględniał części rozwiązań planowanej rozbudowy pałacu. Zmieniony plan został już uchwalony i opublikowany, co otwiera drogę do kolejnego etapu. W tym momencie pałac utracił swoje walory turystyczne, ocenia burmistrz Bieżunia Andrzej Sztybor.
5: Więcej wcześniej osoby tam spacerowały, a teraz stało się to tak troszeczkę zarośnięte, a gdy zostanie to odrestaurowane, to rozbudowany zostanie też park, usunięte niektóre zadrzewienia, zakrzaczenia, to na pewno będzie to też przyciągało zarówno tutaj mieszkańców Bieżunia, ale myślę, że i dla wszystkich tutaj interesujących się historią odwiedzić taki pałac i te miejsca, gdzie powstawały prawdopodobnie przyczynki do napisania Konstytucji 3 maja.
2: Środki na realizację inwestycji ma przeznaczyć samorząd województwa mazowieckiego. Jeśli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, po uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie można rozpocząć pracę przy jednej z najważniejszych zabytkowych rezydencji na północnym Mazowszu. Ciechanów ponownie zamienił się w teatralną stolicę najmłodszych. Od piątku do niedzieli na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich oraz w Parku Kultury Młyn odbył się 3. Ciechanowski Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży. Wstęp na wszystkie wydarzenia był bezpłatny. Przez 3 dni widzowie zobaczyli 11 spektakli przygotowanych przez 6 profesjonalnych teatrów z całej Polski. Na scenie wystąpił m.in. Teatr Pakamera, Koda, Kwatera, Gargulec, O Teatr i Kapitol. W repertuarze znalazły się znane tytuły, takie jak Mały Książę, Król Maciuś, Dobre Rady Lisa Vitalisa czy 80 dni dookoła świata. Organizatorzy przygotowali przedstawienia dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i młodzieży. Oprócz klasycznych spektakli były także widowiska muzyczne, interaktywne oraz adaptacje literatury dziecięcej. Ich tematyka dotyczyła m.in. emocji, odwagi, wyobraźni i relacji z innymi. Festiwal to nie tylko przedstawienia. Po wybranych spektaklach odbyły się spotkania z aktorami i warsztaty, podczas których uczestnicy poznali kulisy pracy w teatrze, podstawy gry aktorskiej oraz wykorzystania dźwięku i multimediów na scenie. To już 3. edycja wydarzenia organizowanego przez Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej Studio. Sport. Mławianka Mława zremisowała bezbramkowo z wicemistrzem zeszłego sezonu 3. ligi ŁKS-em Łomża. Cały mecz był bardzo wyrównany. Obie ekipy miały trudności z wykreowaniem szans na otworzenie wyniku. Najlepszą sytuację dla Mławianki w pierwszej części mieli Marcel Bykowski i Michał Stryjewski. Ten drugi jednak poległ w pojedynku 1-1 z bramkarzem gospodarzy. W drugiej połowie okazję miał jeszcze Kacper Zielski, ale nie udało mu się trafić do siatki rywala. Do samego końca na tablicy wyników widniały 2-0. Duma Zawkrza zdobyła pierwszy punkt po nieprzyjemnej serii 3 porażek.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Maksymalnie 18 stopni dziś w naszym regionie. Nadchodząca noc będzie prawie bezchmurna i chłodna. Temperatura obniży się do 9 stopni. Nad ranem mgły. Wiatr słaby z zachodu, ciśnienie w normie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1. Reklama.
6: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na fansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
7: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
6: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
8: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
9: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
1: Reklama. Tu

0: Reklama. Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidbarska 37A.
1: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest decyzja o areszcie dla sprawcy wypadku w Krakowie. Rodzice kompletują wyprawki dla dzieci, dyrektorzy szukają nauczycieli. Olimpijskie zmagania robotów. W Pekinie trwa impreza sportowa nie z tej ziemi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na 3 miesiące do aresztu trafi sprawca weekendowego śmiertelnego wypadku w Krakowie. Hubert B. wjechał samochodem spacerującą młodą rodzinę. W zdarzeniu zginęli 32-letni rodzice 8-miesięcznego dziecka. Niemowlę trafiło w ciężkim stanie do szpitala. Według prokuratury mężczyzna jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. Śledczy czekają też na wyniki badań krwi mężczyzny, które potwierdzą, czy na pewno był trzeźwy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Za pasem nowy rok szkolny dla uczniów i rodziców to czas na kompletowanie wyprawki. Często to czas trudny, bo kosztowny. Dlatego Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę wyprawek dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Potrzebne są plecaki, piórniki, farby, zeszyty czy szkolne przybory, mówi Katarzyna Nastaj z lubelskiego oddziału PCK.
3: Nie każdego rodzica stać na skompletowanie nowych rzeczy, a dzieci nie powinny być wykluczane. Wszystkie powinny być traktowane na równi i akceptowane w społeczeństwie.
2: Ogólnopolska akcja PCK Wyprawka dla Żaka potrwa do końca sierpnia. Koniec wakacji to też czas trudny dla dyrektorów szkół, którzy szukają pracowników na szkolne wakaty. Nauczyciele rezygnują z zawodu z powodu niskich płac. Ci, którzy w zawodzie zostają, zapowiedzieli na koniec sierpnia protesty. To działania zasadne, przyznaje dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar.
4: Już nie raz popieraliśmy chociażby największe od lat, kilka lat temu przed pandemią, zaraz strajk nauczycieli, nawet szliśmy ze związkowcami w tym samym marszu. Czy to wiele da? Jak mówi klasyk w słynnej kwestii, nauczyciel nie rzuci cegłą. Nauczyciel wiele nie wywalczy brutalnością, więc liczy na to, że będzie się go chociaż szanować.
2: Ministerstwo Edukacji twierdzi, że argumenty związkowców rozumie, jednak nie jest w stanie zagwarantować podwyżek wyższych niż 3%, tłumacząc to rekordowym deficytem i większymi wydatkami rządu na zbrojenia. W Kijowie trwają obchody 35. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości.

0: Przy okazji tych uroczystości spotyka się też koalicja chętnych, czyli liderów państw, które wspierają Ukrainę w wojnie przeciwko Rosji. Jeden z jej członków, prezydent Francji Emmanuel Macron, zapowiedział niedawno dostarczenie Kijowowi pocisków przechwytujących. Jednak takie wyposażenie nie rozwiąże całkowicie obecnych problemów Ukrainy, uważa redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma.
1: Tam Rosja strzela nie tylko rakietami balistycznymi, ale i całą masą pocisków manewrujących,
0: których Ukraina nie ma czym zastrzeliwać. Roboty w olimpijskich potyczkach. W Pekinie trwa druga edycja Igrzysk Humanoidów. Skala i rozmach imprezy jednych zachwycają, innych przerażają. W sprincie na 100 metrów jeden z robotów pobił już rekord Usaina Bolta. Inny skoczył na wysokość 2 metrów i 88 centymetrów, czyli nieosiągalną dla zwykłego śmiertelnika. Organizatorzy przekonują, że to tylko test sztucznej inteligencji, która w perspektywie służyć ma w logistyce czy ratownictwie. Ale część robotów nie wytrzymuje ciśnienia i trudów rywalizacji i ulega awarii. Wynalazcy wystawili ponad 2000 robotów, które rywalizują w 51 konkurencjach.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 24 dzień sierpnia. W 1944 roku urodzona w Wieczwni Kościelnej w powiecie mławskim Barbara Stanisława Drabczyńska została trafiona w głowę odłamkiem szkła podczas Powstania Warszawskiego. Po tygodniu zmarła. Była studentką polonistyki na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim i żoną Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W 1991 roku urodzony w sierpcu Michał Cieślak zdobył w Wiedniu brązowy medal Mistrzostw Świata w wioślarstwie. Był sternikiem w czwórce. W 2010 roku Zbigniew Kierzun został trenerem piłkarskiej drużyny Lecha Rypin. Pracował z nią jeden sezon.
3: Muszą być wzmocnienia, nie żałować na dobry obóz, na dobrych sparring partnerów.
2: W 2011 roku Zbigniew Ziejewski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz poprawy warunków życia na obszarach wiejskich. W późniejszym okresie był starostą nowomiejskim, posłem na Sejm, sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
4: Pieniądze, one wróciły z nikomą ilością. One wróciły tylko do gospodarstw tych małych. Do gospodarstw towarowych w ogóle nie wróciły.
2: W 2018 roku generał Leszek Surawski otrzymał akt nadania tytułu honorowego obywatela miasta Mława. Był szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
5: Kraj ramowy daje dużo więcej od siebie. To będzie, przypuszczam, około 60% całości grupy bojowej.
2: W 2021 roku urodzony w Nidzicy Andrzej Kraśnicki został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz krzewienia i propagowania idei olimpijskiej.
6: Każdy, kto uprawiał sport, ma w swoim życiorysie kontakt z ciosem, albo bezpośredni, albo pośredni.
2: Urodzili się. W 1862 roku Jan Gudel, rolnik, członek zarządu powiatowego Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Rolniczego w Brodnicy. W 1902 roku w Niedrzynie, w gminie Baboszewo, w powiecie płońskim, Antoni Dobrowolski. W czasie kampanii wrześniowej walczył jako podporucznik rezerwy 37. Pułku Piechoty, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Riga Kaiserwald, z którego został zwolniony. W 1912 roku w Działdowie Ludwik Jan Figurski, w czasie II wojny światowej służył w polskich siłach zbrojnych w stopniu sierżanta, pełniąc funkcję rusznikarza na jednym z lotnisk RAF. W 1926 roku Marcjan Sarnowski, pseudonim Cichy, żołnierz batalionu Znicz, dowódca samodzielnego oddziału ruchu oporu Armii Krajowej działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego, dowódca obwodu Nowe Miasto Lubawskie, zginął w bitwie z oddziałem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Buczku. W 1964 roku Marek Zup, trener piłkarski m.in. Świtu Nowy Dwór Mazowiecki.
7: To jest dla mnie interesujące, kto wybierał trenera miesiąca. Czy to jest tylko kwestia wyników drużyny, czy jakichś innych elementów. Nie wiem jeszcze, co na ten temat powiedzieć.
2: Zmarli w 1892 roku Leon Mieczkowski, urodzony w Ciborzu w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim, doktor prawa kanonicznego, proboszcz jednej z parafii w Gdańsku. W 1897 roku Oskar Hugo Hensel, urodzony w Płośnicy w powiecie działdowskim, kapelan więzienny i wojskowy. W 1940 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Mauthausen-Gusen Stanisław Roman, nauczyciel, po aresztowaniu przez ciechanowskie gestapo osadzony w KL Soldau w Działdowie, później w KL Dachau. W 1944 roku w Kiełbowie w gminie Raciąż w powiecie płońskim Bogdan Józef Królewski, biznesmen i polityk, poseł na Sejm PRL, wiceminister rolnictwa i gospodarki żywieniowej. W 1993 roku Franciszek Miklewski, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie. W 2008 roku Helena Michalska, osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, skąd została skierowana do pracy przymusowej.
8: Radio 7.

0: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Tak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy! To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy. Atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami, na scenie Power Play, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.
4: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zarzuty i areszty dla kierowcy, który wjechał w rodzinę w Krakowie. Nierówną walkę z nowotworem krwi przegrał generał Mirosław Różański. Już jesienią wypoczynek na Lubelszczyźnie z bonem turystycznym. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kierowca, który w sobotę wjechał samochodem w młodą rodzinę w Krakowie, zabijając małżeństwo i raniąc niemowlaka, usłyszał dziś zarzuty, a sąd zdecydował o umieszczeniu mężczyzny w areszcie na 3 miesiące. Według prokuratury Hubert B. w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, jechał z prędkością około 70. W prokuraturze wyjaśniał jednak, że wpadł w poślizg z powodu nierównej nawierzchni, a nie z powodu prędkości. Szczegóły Katarzyna Mynaczek.
3: Swoją decyzję o areszcie sąd uzasadnił obawą matactwa i możliwością wymierzenia podejrzanemu surowej kary, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
4: Jest to maksymalny okres 3 miesięcy, natomiast jeżeli w międzyczasie zajdą jakieś okoliczności, które będą uzasadniały uchylenie tego środka albo zmianę tego środka, to taką decyzję prokurator będzie mógł podjąć.
3: Według prokuratury mężczyzna nie przyznał się do czynu, jednak jak twierdzi jego obrońca, adwokat Karolina Miara-Olearczyk, informacje przedstawione przez prokuraturę nie są precyzyjne.
5: Podejrzany współpracuje z organami ścigania i będzie współpracował.
3: W wypadku zginęły 2 osoby, które spacerowały chodnikiem, a dziecko zostało ciężko ranne.
2: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. W wieku 63 lat zmarł generał Mirosław Różański. Przez niemal całe życie był związany z Wojskiem Polskim. Był m.in. dowódcą Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. W ostatnich wyborach uzyskał mandat senatora z ramienia Trzeciej Drogi. Zmarłego generała wspomina wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Odważny człowiek i bezkompromisowy, zaangażowany w sprawy każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych, różnego rodzaju działalności związanej z geopolityką.
2: Generał Różański zmagał się ze złośliwym nowotworem krwi i chorował na szpiczaka mnogiego. Areszt za uszkodzenie samochodu w centrum Warszawy. 3 miesiące w areszcie spędzi 41-letni Gruzin zatrzymany w czwartek wieczorem w centrum stolicy. Mężczyzna wszedł na jeden z samochodów, a następnie przeszedł po jego karoserii. Wcześniej szedł środkiem jezdni w rejonie Ronda de Gaulle. Jak się później okazało, uszkodzony pojazd należy do resortu finansów. Według polskiego prawa za uszkodzenie cudzej rzeczy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Turyści będą mogli odpocząć taniej. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego. Już jesienią w wielu miejscach będzie można spędzić wypoczynek taniej, bo z dopłatą 300 zł. Turystykę na Lubelszczyźnie wspiera Kasa Samorządu Województwa Lubelskiego i Ministerstwa Sportu. Burmistrzyni Chrubieszowa Marta Majewska liczy na to, że turyści przyjadą jesienią w okolice jej miasteczka.
7: Bon turystyczny do zrealizowania w Chrubieszowie, w okolicach Chrubieszowa, byłby najfantastyczniejszym prezentem dla samego miasta, dla okolic, dla pokazania. Pokazania też, oprócz zostawienia pieniędzy w tych konkretnych miastach, pokazania piękna ziemi chrubieszowskiej.
2: Bony dla seniorów i dużych rodzin sfinansuje Ministerstwo Sportu, natomiast wszyscy dorośli Polacy mogą liczyć na bony z pieniędzy Samorządu Województwa Lubelskiego.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000157. 609 000157.
2: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx. 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Żuromin gotował przy wspólnym stole regionalne dania pod okiem mistrza kuchni. Radzanów, ulica Lipowa w przebudowie, trwa drugi etap inwestycji przygotowania Juranda do sezonu Rycerze Zwycięzcy w sparingu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Regionalne potrawy, domowe receptury i kulinarna rywalizacja. Za nami piknik przy wspólnym stole, który wczoraj odbył się w Żurominie. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia był konkurs na tradycyjne danie regionalne. Potrawy przygotowane przez koła gospodyń wiejskich oceniał m.in. mistrz kuchni Charles Deniu. Kanadyjczyk od lat związany z Polską nie tylko zasiadł w jury, ale również gotował dla uczestników pikniku. Charles Deniu opowiedział Radiu 7, jak ocenia konkursowe potrawy i czy żuromińskie smaki przypadły mu do gustu.
3: Były lepsze i były gorsze. Zwróciłem parę uwagi dziewczyny, kobiety tam z gospodyni. Mam nadzieję, że będą brać pod uwagę. No. Różne fajne rzeczy widziałem i spróbowałem, także jestem mile zaskoczony. No. Ta sałatka, co dziewczyny tam robiły z tymi wszystkimi kwiatkami, liści jadalny polskimi, to mi zaciekawało.
2: Kulinarnej rywalizacji towarzyszyły stoiska kół gospodyń wiejskich, wspólne gotowanie oraz pokaz kuchni Charlesa Deniu. Piknik przy wspólnym stole odbył się na placu Piłsudskiego przy Żuromińskim Centrum Kultury. Zbliża się rok szkolny. Przed jego rozpoczęciem prawie 200 nauczycieli z powiatu żuromińskiego podniosło swoje kompetencje cyfrowe, a szkoły zyskały nowoczesny sprzęt. W programie Cyfrowy Nauczyciel wzięli udział nauczyciele z 14 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pedagodzy zdobyli nowe umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych, prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz współpracy w środowisku online. Efektem udziału w projekcie było pozyskanie grantu w wysokości 196 tysięcy złotych. Pieniądze przeznaczono na zakup komputerów oraz cyfrowych pomocy dydaktycznych dla szkół z terenu powiatu żuromińskiego. Jak podkreślają samorządowcy, nowe wyposażenie i kompetencje nauczycieli mają przełożyć się na jeszcze lepsze przygotowanie uczniów do funkcjonowania w cyfrowym świecie oraz ułatwić codzienną pracę dydaktyczną. Trwa przebudowa ulicy Lipowej w Radzanowie. To drugi etap inwestycji na drodze powiatowej prowadzącej w kierunku Ratowa. Prace obejmują 400-metrowy odcinek od wcześniej wyremontowanej części ulicy. Droga zostanie poszerzona do 5,5 metra i otrzyma nową nawierzchnię. Powstanie również utwardzone pobocze o szerokości 1,5 metra, którym bezpieczniej będą mogli poruszać się piesi. Przebudowane zostaną także przepusty pod zjazdami, a przy drodze odtworzone i uporządkowane będą rowy. Wartość inwestycji to ponad 560 tysięcy złotych. Kosztami niemal po połowie podzieliły się powiat mławski i gmina Radzanów. I sport. Jurand Ciechanów przygotowuje się do rywalizacji w kolejnym sezonie Ligi Centralnej. Rycerze rozegrali sparing z drużyną pierwszoligowej warszawianki na hali Mosir w Ciechanowie, pewnie wygrywając 34-29. Był to jedynie mecz sparingowy, ale na trybunach pojawiło się sporo niezawodnych kibiców ekipy. Teraz zespół z Ciechanowa przygotowuje się do rywalizacji w przedsezonowym memoriale zmarłego w lutym Aleksego Janusza Pietrzaka, w którym podejmą Warmię, Olsztyn, KPR Żukowo i SMS ZPRP Kielce.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Edusho Family 250 gramów, tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Hop Cola 2 litry, tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl. Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgas.pl. Smutgas. Twoje źródło ciepła.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: poważnie raniąc ich 8-miesięczne dziecko. 26-letni Hubert B. jechał zbyt szybko, stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik. Jak mówi jeden z mieszkańców tamtych okolic, pan Konrad, kierowcy od dłuższego czasu łamali tam przepisy i od 5 lat zgłaszał tę sprawę urzędnikom, ale bez efektów.
1: Sobotnia noc, gdy żona przekazała mi tą informację, bo akurat wyświetliło się to gdzieś w wiadomościach, była bardzo trudna, bo mieszały się różne emocje, rozgoryczenie, złość o to, że te kilka lat poświęconego czasu, życia, chodzenia po różnych miejscach nie dały absolutnie nic.
0: Hubert B. nie przyznał się do winy. Jutro o 18:00 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiarom. Komisja Kolejowa wyjaśni niebezpieczny incydent w Kielcach. Dziś przed południem maszynista pociągu Polregio relacji Busko-Zdrój Częstochowa minął semafor wskazujący sygnał stój i wjechał na tor zajęty już przez inny skład. Nikomu nic się nie stało. Dyżurny ruchu na stacji Kielce Herbskie w porę zauważył błąd maszynisty i zdalnie zatrzymał pociąg systemem Radio Stop, tłumaczy przebieg wypadków Piotr Hamarnik z PKP PLK.
2: Zawsze jest zagrożenie, jeżeli rozpoczyna się przejazd po niewłaściwym torze albo bez sygnału zezwalającego na jazdy, więc no tutaj dyżurny zachował się tak, jak zachować powinien.
0: Zwłaszcza, że sprzeciwka na zajętym torze jechał dalekobieżny skład TLK z Gdyni do Zakopanego. Ruch na stacji Kielce Herbskie był wstrzymany przez blisko godzinę. W miejsce kościoła, który spłonął w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, może zostać przeniesiony inny obiekt z podobnego okresu, zapowiedziała ministra kultury Marta Cienkowska. XVII-wieczna świątynia spłonęła ponad tydzień temu z całym wyposażeniem. Trudno oszacować taką stratę, mówi minister Cienkowska.
3: Postaramy się znaleźć taki obiekt gdzieś w Polsce, żeby go po prostu przenieść do tego muzeum. Jeśli nie uda nam się tego zrobić, to będziemy pracować nad rekonstrukcją tego budynku. I oczywiście ja zadeklarowałam pełne wsparcie w tej sprawie, także finansowe.
0: Najcenniejszym elementem wyposażenia kościoła były zabytkowe organy, wciąż działające i starsze od samej świątyni. Do nowego roku akademickiego jeszcze ponad miesiąc, ale studenci już zaczynają rozglądać się za mieszkaniami lub miejscami w akademikach. Na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca do początku października. Uczelnia oferuje niemal 3700 miejsc w 10 domach. Każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien załapać się na miejsce, mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow.
4: W tym roku mamy troszeczkę inną sytuację, ponieważ jest to takie specyficzne półtora rocznika tak zwane, czyli spodziewamy się, że tych studentów będzie troszeczkę więcej, ale mamy taką cichą nadzieję, że jednak dla wszystkich znajdzie się to miejsce.
0: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, z łazienką i niezbędnymi meblami. Jednak standard jest różny. Ceny też od 550 do 850 zł.
5: To są wiadomości Radia 7.
6: Błażej Kulesza zapraszam na informacje sportowe. Kibice tenisa będą musieli uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć Igę Świątek w US Open. Nasza tenisistka zrezygnowała bowiem z udziału w turnieju par mieszanych w Nowym Jorku i zagra tylko w singlu. Przed rokiem Polka w parze z Norwegiem Kasperem Rudem dotarła do finału rozgrywek, przegrywając z włoskim duetem Sarą Errani i Andreą Vavassorim. A dziś ruszają kwalifikacje w singlu. Na kort wyjdą m.in. Katarzyna Kawa oraz Linda Klimczak. Klimowicowa. Kawa zagra z Gruzinką Jekataryną Gorgodzę, zaś Klimowicowa z Włoszką Lizą Pigato. Hubert Hurkacz wygrał za to turniej tenisowy w Cancun. W finale pokonał rozstawionego z numerem pierwszym Argentyńczyka Sebastiana Baeza. To pierwsze turniejowe zwycięstwo Polaka od 2 lat.
7: Myślę, że mój poziom z meczu na mecz też się podnosił, także tym bardziej to cieszy przed US Open. Myślę, że też były to świetne przygotowania, gdzie warunki były dość trudne, bardzo, bardzo gorące i wilgotne i myślę, że to też mi pomoże.
6: Polak tym samym przesunął się do pierwszej 50 rankingu ATP i zajmuje obecnie 46 pozycję. Za to inna polska tenisistka Maja Chwalińska wybrała także Meksyk, ale turniej w Monterey. W singlu jako zawodniczka rozstawiona zacznie grę od drugiej rundy, zaś jej mecz deblowy w parze z Austriaczką Sinią Kraus powinien właśnie się rozpoczynać. Prezydent UEFA Aleksander Czeferin wykluczył swój start w wyborach na szefa FIFA jako kontrkandydat Gianniego Infantino. Szwajcar ma coraz więcej przeciwników, szczególnie po tym, jak zaproponował utworzenie firmy zajmującej się organizacją Mistrzostw Świata o wartości 20 miliardów dolarów. Wybory na szefa FIFA odbędą się w marcu przyszłego roku. Mistrzowie olimpijscy w rywalizacji par sportowych w łyżwiarstwie figurowym Riku Miura i Ryuichi Kihara poinformowali, że wkraczają w nowy etap życia i zaręczyli się. Ceremonia odbyła się na lodowisku. W kwietniu para ogłosiła, że kończy sportową karierę.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.

0: Jest godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Syberianki najlepsze przy wspólnym stole. Ich danie podbiło podniebienia jurorów. Teatr opanował Ciechanów. 11 bezpłatnych spektakli w 3 dni. Punkt z wicemistrzem. Ławianka wraca na dobre tory. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Syberianki z Syberii zwyciężyły w konkursie na tradycyjne danie regionalne podczas pikniku przy wspólnym stole w Żurominie. Koła gospodyń wiejskich przygotowały potrawy oparte na regionalnych smakach i domowych recepturach. Oceniało je jury, w którym znalazł się m.in. mistrz kuchni Charles Deniu. Najwyżej oceniono propozycję przygotowaną przez Syberianki. O zwycięstwie, konkursowym daniu i recepcie na sukces mówią przewodnicząca koła Ewa Kleniewska i członkini koła Katarzyna Kleniewska.
3: Stres ogromny, ale i ogromna też radość. Cieszymy się, że to, co robimy, zostało docenione.
4: Mikrofon by mi z ręki wyleciał.
3: My wszystkie płakałyśmy. Wszystkie płakałyśmy w namiocie i pod sceną z tej radości i ze stresu. Sałatka jest z dzikich ziół. Mieliśmy okazję wielokrotnie brać udział w warsztatach, seminariach i wiemy, jak ważne jest kultywowanie tradycji i wracanie do korzeni.
2: Konkurs był częścią niedzielnego pikniku kulinarnego przy wspólnym stole. Wydarzenie połączyło prezentację regionalnej kuchni z koncertami, wspólną zabawą i specjalnym wydaniem niedzielnej biesiady Radia 7 nadawanej na żywo z Żuromina. Blisko 32 miliony złotych ma zostać przeznaczone na rewitalizację Pałacu Zamojskich w Bieżuniu. Inwestycja została ujęta w projekcie budżetu województwa mazowieckiego i ma całkowicie odmienić zabytkowy obiekt. Po zakończeniu prac w pałacu powstanie Muzeum Konstytucji w Bieżuniu. Oprócz przestrzeni muzealnej zaplanowano również restauracje, sale konferencyjne oraz miejsca przeznaczone na działalność kulturalną i naukową. Projekt zakłada nie tylko ochronę zabytku, ale także nadanie mu nowych funkcji, dzięki którym obiekt ma stać się ważnym centrum życia społecznego i turystycznego regionu. Przygotowania do inwestycji są już zaawansowane. Konieczna była jednak zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument opracowany w 2019 roku nie uwzględniał części rozwiązań planowanej rozbudowy pałacu. Zmieniony plan został już uchwalony i opublikowany, co otwiera drogę do kolejnego etapu. W tym momencie pałac utracił swoje walory turystyczne, ocenia burmistrz Bieżunia Andrzej Sztybor.
5: Więcej wcześniej osoby tam spacerowały, a teraz stało się to tak troszeczkę zarośnięte, a gdy zostanie to odrestaurowane, to rozbudowany zostanie też park, usunięte niektóre zadrzewienia, zakrzaczenia, to na pewno będzie to też przyciągało zarówno tutaj mieszkańców Bieżunia, ale myślę, że i dla wszystkich tutaj interesujących się historią odwiedzić taki pałac i te miejsca, gdzie powstawały prawdopodobnie przyczynki do napisania Konstytucji 3 maja.
2: Środki na realizację inwestycji ma przeznaczyć samorząd województwa mazowieckiego. Jeśli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, po uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie można rozpocząć pracę przy jednej z najważniejszych zabytkowych rezydencji na północnym Mazowszu. Ciechanów ponownie zamienił się w teatralną stolicę najmłodszych. Od piątku do niedzieli na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich oraz w Parku Kultury Młyn odbył się 3. Ciechanowski Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży. Wstęp na wszystkie wydarzenia był bezpłatny. Przez 3 dni widzowie zobaczyli 11 spektakli przygotowanych przez 6 profesjonalnych teatrów z całej Polski. Na scenie wystąpił m.in. Teatr Pakamera, Koda, Kwatera, Gargulec, O Teatr i Kapitol. W repertuarze znalazły się znane tytuły, takie jak Mały Książę, Król Maciuś, Dobre Rady Lisa Vitalisa czy 80 dni dookoła świata. Organizatorzy przygotowali przedstawienia dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i młodzieży. Oprócz klasycznych spektakli były także widowiska muzyczne, interaktywne oraz adaptacje literatury dziecięcej. Ich tematyka dotyczyła m.in. emocji, odwagi, wyobraźni i relacji z innymi. Festiwal to nie tylko przedstawienia. Po wybranych spektaklach odbyły się spotkania z aktorami i warsztaty, podczas których uczestnicy poznali kulisy pracy w teatrze, podstawy gry aktorskiej oraz wykorzystania dźwięku i multimediów na scenie. To już 3. edycja wydarzenia organizowanego przez Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej Studio. Sport. Mławianka Mława zremisowała bezbramkowo z wicemistrzem zeszłego sezonu 3. ligi ŁKS-em Łomża. Cały mecz był bardzo wyrównany. Obie ekipy miały trudności z wykreowaniem szans na otworzenie wyniku. Najlepszą sytuację dla Mławianki w pierwszej części mieli Marcel Bykowski i Michał Stryjewski. Ten drugi jednak poległ w pojedynku 1-1 z bramkarzem gospodarzy. W drugiej połowie okazję miał jeszcze Kacper Zielski, ale nie udało mu się trafić do siatki rywala. Do samego końca na tablicy wyników widniały 2-0. Duma Zawsze zdobyła pierwszy punkt po nieprzyjemnej serii 3 porażek.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wysokie temperatury jeszcze wrócą. Na jak długo? Mieszkający w Polsce cudzoziemcy chcą przyspieszenia wydawania kart pobytu. Nie ma już nowych, śniętych ryb w kanale Gliwickim. Miriam Lipińska. Upały nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Gorąco zrobi się w czwartek i piątek, choć nie w całym kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
3: Na południu, na zachodzie tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przyniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
2: Burze przyniosą ochłodzenie. Ponad rok tyle na legalizację pobytu w Polsce muszą czekać cudzoziemcy. Wielu przez to nie może legalnie pracować, dlatego przed Urzędem Wojewódzkim w Warszawie zorganizowali manifestację, by upomnieć się o szybsze rozpatrywanie ich wniosków.
4: W naszym przypadku to już jest rok i dwa miesiące, kiedy czekamy na pozwolenie. W tym momencie mąż nie może pracować, nie ma ubezpieczenia, czy ma turystyczne.
5: Teraz bardzo ciężko nam, migrantom, otrzymać karty pobytu. W zeszłym roku otrzymał obywatelstwo. Moja żona czeka już rok.
6: Duża kolejka, mało urzędników, żeby to wszystko załatwić.
2: Mówili demonstrujący. Rusza nabór hoteli i pensjonatów do programu lubelskiego czeku turystycznego. Chodzi o regiony przygraniczne, w których ruch turystyczny zamarł w związku z wojną na Ukrainie. Czek to 300 zł na osobę w ramach dofinansowania do noclegu w hotelu lub pensjonacie uczestniczącym w programie, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
7: Bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
2: 1,5 miliona złotych na czeki pochodzi z Ministerstwa Sportu, a drugie tyle dorzucił samorząd województwa lubelskiego. Ministerialne pieniądze pójdą na czeki dla seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny, a ze środków samorządu będą mogli skorzystać wszyscy. Blisko 3,5 tony śniętych ryb wyłowiono od połowy sierpnia z kanału Gliwickiego. Za katastrofę ekologiczną odpowiada toksyna wydzielana przez złotą algę. Z dzisiejszego raportu Wód Polskich w Gliwicach wynika jednak, że śnięcie ustało. Grzegorz Kozieł.
8: Jak informuje Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich, w Gliwicach odławianie śniętych ryb nie było już konieczne.
9: Z uwagi na brak tego rodzaju spostrzeżeń, zwłaszcza w górnym nurcie kanału Gliwickiego, właśnie 6 sekcji tej drogi wodnej. Oznacza to, że nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb.
8: Pracownicy Wód Polskich wciąż jednak będą prowadzić obserwacje całej drogi wodnej. Muszą też uprzątnąć trzcinowiska oraz brzegi kanału Gliwickiego.
9: Gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
8: Chodzi przede wszystkim o karpie, karasie, leszcze i sandacze. Złota alga to jednokomórkowy glon, który przy masowym zakwicie wydziela toksyny śmiertelne dla ryb. Sama obecność glonu nie oznacza zagrożenia. Toksyny pojawiają się dopiero po nagłej zmianie warunków, np. wzroście temperatury czy zasolenia wody.
2: I na koniec jeszcze niecodzienne znalezisko na polach Grunwaldu. W czasie badań archeologicznych znaleziono tam kilka średniowiecznych monet. To praskie grosze, popularny środek płatniczy w XV wieku w całej Europie. Dlatego badacze nie przesądzają, czy były własnością rycerzy krzyżackich, czy też polskich lub litewskich.
1: To są wiadomości Radia 7.
10: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Było krok od sensacji, ale udało się. Polskie siatkarki po męczarniach pokonały Łotwę 3-1 w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Europy. Polki pewnie wygrały pierwszego seta do 19, w drugim niespodziewanie uległy 23-25. Trzecia i czwarta partia były równie wyrównane. Polki wygrały 25-22 i 26-24. Łotyszki to najłatwiej rywal Polek w grupie A Mistrzostw. Jutro podopieczne Stefano Lavariniego zagrają ze Słowenkami. Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek i Kacper Woryna znaleźli się w składzie reprezentacji Polski, która w sobotę na PGE Narodowym w Warszawie będzie walczyć w finale drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Polacy jako gospodarze imprezy byli zwolnieni z udziału w eliminacjach, podobnie jak zwycięzcy ubiegłorocznych zawodów Speedway of Nations, Australijczycy. José Mourinho po 13 latach wrócił na ławkę trenerską Realu, a w weekend poprowadził zespół z Madrytu w pierwszym meczu ligowym nowego sezonu. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
11: Mourinho drugie podejście do Realu zaczął od wygranej z Espaniolem 2-1 na położonym na obrzeżach Barcelony stadionie. Przede wszystkim uważam, że my zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale Espaniol nie zasłużył na porażkę. Bardzo dobrze kontrolowaliśmy przebieg meczu, zwłaszcza w drugiej połowie i wywieraliśmy na przeciwnika.

0: spotka ogromną presję. Mourinhowie jednak, że kibice będą go rozliczać nie za pojedyncze zwycięstwa i porażki, lecz za trofea. Udany sezon, można na to patrzeć na wiele sposobów, ale ostatecznie jedynym pragmatycznym podejściem jest skupienie się na wynikach, a dla Realu zakończenie sezonu bez trofeów to nie jest udany sezon. A pierwszy mecz Realu przed własną publicznością z Mourinho na ławce w środę to będzie zaległe spotkanie pierwszej kolejki przeciwko Realowi Sociedad.
1: I tą relacją Przemysława Pozowskiego kończymy informacje sportowe.
2: Parasole przydadzą się jutro tylko na północy i północnym wschodzie. W pozostałych regionach padać nie powinno i przeważnie słonecznie. A na termometrach umiarkowane temperatury od 20 stopni na Podlasiu i Śląsku przez 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce do 24 na Pomorzu Zachodnim.
3: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: spell. Welcome to paradise.
1: Attention everyone! Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zarzuty i areszt po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Protest cudzoziemców mieszkających w Polsce przeciw opieszałości urzędów. USA ogłaszają operację ekonomicznego uduszenia Iranu. Miriam Lipieńska. Kierowca, który w sobotę spowodował śmiertelny wypadek w Krakowie, usłyszał dziś zarzuty. Sąd zdecydował też w sprawie tymczasowego aresztowania 26-letniego Huberta B., mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
3: Jest to maksymalny okres 3 miesięcy, natomiast jeżeli w międzyczasie znajdą jakieś okoliczności, które będą uzasadniały uchylenie tego środka albo zmianę tego środka, to taką decyzję prokurator będzie mógł podjąć.
2: Hubert B. wjechał w 3-osobową rodzinę idącą chodnikiem. Na miejscu zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według prokuratury mężczyzna w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, jechał 70 km na godzinę. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia. Domagamy się szacunku i równego traktowania przez państwo, skandowali dziś przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim cudzoziemcy mieszkający w Polsce. Uczestnicy manifestacji domagali się skrócenia procedur urzędowych, w tym wydawania kart pobytu i pozwoleń na pracę. Niektórzy z nich czekają na nowe dokumenty nawet 2 lata.
4: Ciągnie się to około roku. Też nie rozumiem, dlaczego już w ciągu kilka lat ta sytuacja nie znajduje rozwiązania ze strony urzędu.
5: Czekam na to, żeby odebrali tylko ode mnie dokumenty już pół roku. Będę jeszcze czekać nie mniej niż pół roku.
6: Ja jestem z Rosji, ja mam status uchodźcy i już nie pierwszy raz zmieniam kartę pobytu, ale w tym roku pierwszy raz, kiedy już terminy są naruszane.
2: Mówili uczestnicy demonstracji. Wielu z nich to właśnie uchodźcy z Ukrainy, Białorusi czy Rosji. Państwa świata muszą zerwać stosunki gospodarcze z Iranem albo narażą się na konsekwencje ze strony Waszyngtonu, oświadczył minister finansów USA Scott Bessent, ogłaszając rozpoczęcie operacji Gospodarczy Wyrzutek, obliczonej na, tu cytat, ekonomiczne uduszenie Iranu. Bessent przedstawił też nowe, rozszerzone sankcje wobec Teheranu. Nową inicjatywę sankcyjną, największą ekonomiczną ofensywę w historii, porównał do lądowania aliantów w Normandii podczas II wojny światowej. Wcześniej wyrażał nadzieję, że sankcyjna ofensywa pozwoli uniknąć podejmowania dalszych działań zbrojnych. I na koniec wracamy do kraju. Wypoczynek na Lubelszczyźnie będzie tańszy. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego. Program ma wesprzeć branżę turystyczną na pograniczu, gdzie ruch turystyczny zamarł przez wojnę na Ukrainie. Czek to 300 zł dopłaty na osobę za nocleg. Będzie można z niego skorzystać już jesienią. Burmistrzyni Chrubieszowa Marta Majewska liczy na to, że turyści przyjadą w okolice jej miasteczka.
7: Bon turystyczny do zrealizowania w Chrubieszowie, w okolicach Chrubieszowa byłby najfantastyczniejszym prezentem dla samego miasta, dla okolic, dla pokazania też, oprócz zostawienia pieniędzy w tych konkretnych miastach, pokazania piękna ziemi chrubieszowskiej.
2: Czeki dla seniorów i dużych rodzin sfinansuje Ministerstwo Sportu, a dla wszystkich dorosłych Polaków samorząd Lubelszczyzny. Przelotny deszcz jutro tylko na północy i północnym wschodzie, w pozostałych regionach słonecznie. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Podlasiu i Śląsku, przez 22 na Mazowszu, do 24 na Pomorzu Zachodnim.